A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: czy ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Diagnoza, terapia, metodyka i specjalistyczne wsparcie interdyscyplinarne to główne tematy konferencji, która niedawno odbyła się w Akademii Bialskiej. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
2: Pedagogika w perspektywie interdyscyplinarnej to ważna ta konferencja z waszego punktu widzenia?
3: Joanna Waszczuk, Zakład Pedagogiki Akademii Bialskiej. Tak, jak najbardziej. Interdyscyplinarność pedagogiki umożliwia ujęcie człowieka, dziecka w kontekście różnych nauk, w tym psychologii, socjologii, nauk informatycznych, ekonomicznych, w aspekcie funkcjonowania młodego pokolenia, jak i osób dorosłych we współczesnych realiach XX wieku. Ważna jest umiejętność poruszania się w świecie, który serwuje nam różne umiejętności i wiedzę, którą my powinniśmy umieć wykorzystać i też przekazać to naszym dzieciom.
2: To taka duża konferencja, bo słyszałem, że podzielona jest na 4 jakby moduły.
3: Tak, zgadza się. Nasza konferencja obejmuje 4 sekcje. Są to sekcje podzielone tematycznie, w zależności od zgłoszonych wystąpień i możliwości prelegentów. Jednak też na naszej konferencji gościmy przedstawicieli instytucji współpracujących z Akademią Bialską, Zakładem Pedagogiki, między innymi poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Caritas Diecezji Siedleckiej, Lubelskie Samorządowe Centrum Szkolenia Nauczycieli, OHP w Rozkoszy i Bibliotekę Pedagogiczną.
2: Czyli rozumiem, że z tych wszystkich instytucji prelegenci dzisiaj?
3: Właśnie instytucje, tak. Pod kątem prowadzonej działalności
2: diagnoza, terapia, metodyka, specjalistyczne wsparcie interdyscyplinarne, no dosyć taki obszerny temat.
3: W czasie tej sekcji prelegenci mówili o animoterapii. Głos zabierała prelegentka, która będąc nauczycielem akademickim jednocześnie pełni funkcję kuratora sądowego. Była mowa o wsparciu dzieci z ASD i kompetencjach nauczyciela, współczesnego nauczyciela.
2: Czy organizując taką konferencję staracie się, aby każdy uczestnik wyszedł z nową wiedzą?
3: Tak, jak najbardziej. Jest to nowa wiedza kierowana do absolwentów uczelni wyższych z całego kraju. Jest to wiedza kierowana do studentów uczelni z całego kraju. Jaki jest możliwość wysłuchania referatów doświadczonych profesorów, kadry dydaktycznej z kraju, jak i z zagranicy, ponieważ tutaj mogę dodać, iż z racji umiędzynarodowienia konferencji gościmy dzisiaj prelegentów z Litwy, Włoch i Hiszpanii.
2: I tutaj trzeba zaznaczyć, że konferencja jest również prowadzona online.
3: Tak, jest to nowoczesna forma, którą dedykujemy prelegentom. Bardzo chętnie włączyli się prelegenci właśnie szczególnie w tą formę online.
2: Jakie jeszcze ważne tematy były podejmowane podczas dzisiejszej konferencji?
3: Główne wątki dzisiejszej konferencji opierały się na współczesnych wyzwaniach, jakie stają przed nauczycielem, pedagogiem w kontekście pracy z dziećmi, z młodzieżą. I stanowiły te wątki temat poszczególnych sekcji.
2: Poruszacie sprawy sztucznej inteligencji również?
3: Tak, jak najbardziej. Było to omawiane właśnie w sekcji drugiej w kategorii funkcjonowania młodzieży w dzisiejszym wirtualnym świecie.
2: Bo dzisiaj młodzież doskonale sobie korzysta z tej sztucznej inteligencji.
3: Dokładnie tak. Nawet widać było na prezentacjach, że profesorowie również przygotowali piękne prezentacje właściwie w wymiarze 3D.
2: I teraz, tak szczerze mówiąc, to edukowanie młodzieży jest niebywale trudne w dzisiejszych czasach, właśnie w dobie i internetu, i w dobie sztucznej inteligencji, bo tak naprawdę uczeń przychodzi i może zadać pytanie nauczycielowi, a co mi pani powie takiego, czego mi AI nie odpowie?
3: Tak, na ten temat też zwróciliśmy uwagę, właściwie nie na temat, tylko problem. Jest to dosyć istotny temat, ponieważ młodzi ludzie koncentrują się na wiedzy. Taki mamy system, który sprawdza wiedzę uczniów. Natomiast to, co podkreślali prelegenci, to jest brak relacji pomiędzy ludźmi, pomiędzy dziećmi, młodzieżą i te relacje właśnie należy pielęgnować. Prelegentka z Włoch zwróciła uwagę na bycie po prostu z drugim człowiekiem. Jeden z prelegentów odniósł się do roli ojców w funkcjonowaniu rodziny i tematu samotnego ojcostwa. Dane pokazują, iż wzrasta liczba ojców samotnie wychowujących dzieci i jest świadczona coraz bardziej zorganizowana pomoc tymże ojcom. Także temat jest widziany w takim pozytywnym świetle z punktu widzenia wsparcia tym osobom.
2: Dużo ciekawych tematów podczas dzisiejszej konferencji. Pedagogika w perspektywie interdyscyplinarnej, poszukiwanie innowacji, motywacji, inspiracji i rozwiązań. I tych inspiracji macie Państwo po dzisiejszym spotkaniu.
3: Inspiracją są na pewno doświadczenia krajów współpracujących z nami, które mierzą się z wykluczeniem społecznym, tak jak my. Mierzą się z problemami zaburzeń funkcjonowania dzieci i młodzieży. Mierzą się z problemami zaburzeń rozwojowych, z problemami zdrowotnymi swoich dzieci. I tutaj właśnie widać tą interdyscyplinarność, czyli potrzebę połączenia wiedzy pedagogicznej z wiedzą medyczną, z wiedzą psychologiczną, z kompetencjami internetowymi, informatycznymi.
2: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: Celem konferencji było przekazanie wiedzy studentom oraz absolwentom uczelni wyższych na temat współczesnych wyzwań, jakie stoją przed pedagogami oraz psychologami. Nie tylko zwiedzili Włochy, ale także wzięli udział w licznych warsztatach. Chodzi o grupę słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Akademii Bialskiej, którzy zwiedzili słoneczną Italię.
2: Równe szanse w Europie to projekt skierowany do uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby taki projekt napisać?
4: Dorota Karwacka, Akademia Bialska im. Jana Pawła II Białej Podlaskiej. Przede wszystkim chciałabym nadmienić, że Akademia Bialska realizuje swoją misję edukacyjną nie tylko skierowaną do studentów, ale również do całej społeczności lokalnej i regionalnej. Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci, dla młodzieży, prowadzimy studia podyplomowe, kursy i szkolenia i od 20 lat zajmujemy się również seniorami. Celem naszego uniwersytetu jest włączenie ponowne do społeczeństwa osób, które zakończyły już swoją pracę zawodową. Dlatego właśnie oferujemy możliwość udziału w wykładach otwartych na naszej uczelni, dlatego organizujemy różnego rodzaju szkolenia i również piszemy projekty edukacyjne. Oczywiście wszystko to jest poparte na początku diagnozą potrzeb. I tutaj rzeczywiście Państwo wskazali nam kilka kierunków, do których odnieśliśmy się w naszym projekcie. Projekt pod tytułem UTW Akademii Bialskiej Równe Szanse w Europie to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, który dostał dofinansowanie w konkursie programu Erasmus plus Edukacja Dorosłych.
2: Rozumiem, że przed wyjazdem, bo to były Włochy, już wiemy, że Włochy zwiedzali uczestnicy UTW, kurs języka włoskiego mieli, czy może angielskiego?
4: Rzeczywiście przed wyjazdem na mobilności grupowe przygotowywaliśmy intensywnie seniorów do wyjazdów. Odbyli oni między innymi kursy przygotowujące z języka angielskiego, ale również z włączenia cyfrowego. Poznawali różnego rodzaju aplikacje cyfrowe, tak jak Google Translator, czy mapy Google, czy aplikacje Jak Dojadę, czy różnego rodzaju inne potrzebne w podróży aplikacje, które będą mogli wykorzystać w praktyce. Mieli również warsztaty z samoprezentacji, komunikacji w grupie, autoprezentacji, z ćwiczenia pamięci. Te wszystkie rzeczy uznaliśmy, że będą bardzo przydatne do właśnie odbycia takiej mobilności grupowej. Dla wielu osób była to pierwsza w życiu podróż zagraniczna.
2: I samolotem.
4: I samolotem, tak.
2: Był stres?
4: To myślę, że za chwilę zapytamy naszych słuchaczy, ale wszyscy sobie dzielnie poradzili. I rzeczywiście pojechaliśmy do Włoch. Tam zostaliśmy zaproszeni na festiwal naukowy do miejscowości Foligno. Seniorzy odbyli tam szereg zajęć edukacyjnych. Tematem przewodnim naszego wyjazdu była komunikacja.
2: Jak sobie radzili z tą komunikacją?
4: Tu muszę powiedzieć, że język i mowa ciała jest zawsze niezawodna. Państwo, którzy znaleźli się nagle w grupie międzykulturowej, międzypokoleniowej, w towarzystwie Włochów, w towarzystwie Portugalczyków, Hiszpanów, nagle okazało się, że pomimo barier językowych, poprzez swoją empatię, uśmiech, wspólne włączenie się w działania, poradzili sobie wyśmienicie.
2: Ale rozumiem, że wrócili też z taką małą dawką włoskiego, już wiedzą, co to jest grazie, come va, per favore.
4: Myślę, że na pewno tak. Już podczas lotu, podczas podróży pociągiem Duolingo było w użyciu, więc Państwo również przygotowywali się na takie spotkania z osobami operującymi innym językiem.
5: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bogusław Więcław. Jestem studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: Po raz pierwszy Pan odwiedził Włochy, ale nie tylko, bo nawet po raz pierwszy leciał samolotem. I co? Był stres?
5: Był stres z kilku powodów. Po pierwsze, że wprawdzie nie obawiałem się, czy samolot będzie w stanie unieść nas wszystkich, ale nie wiedziałem, jaka będzie reakcja mojego organizmu, ponieważ mam pewne dolegliwości. Obawy okazały się bezpodstawne. Poczułem przyjemne takie doznania, porównywalne z tym, jakie miałem, kiedy latałem samolotami ultralekkimi.
2: A czyli jednak pan doświadczenie ma?
5: Ale tylko na niskich poziomach.
2: To jeżeli chodzi o Włochy, spodobały się, co panu najbardziej tam wpadło w oko, a może Włoszki?
5: Zależało mi na jednym i na drugim. No więc na samym Rzymie i na Włoszech Włochach zależało mi dlatego, że kiedyś udało mi się studiować prawo. I tam wiele dowiedziałem się na temat prawa rzymskiego jako kultury naszej cywilizacji prawnej i chciałem zobaczyć te reminiscencje nastrojowe tam na miejscu. Rzeczywiście doznania były wspaniałe i przypominały mi się od razu moje paremie łacińskie. Kiedy zobaczyłem na przykład Koloseum, to Ave Cesar, morituri te salutant i tym podobnie. Przydały nam się przygotowujące nas tutaj aplikacje, gdyż czułem się znacznie pewniej, wiedząc, że jeżeli się zgubię, to przy pomocy aplikacji Gdzie dojadę, znajdę swój hotel, a być może jeżeli udostępnię swoją lokalizację, to znajdę i grupę. Przydały się również bardzo nauka dodatkowa języków. Ja w ogóle bardzo lubię języki, stąd też wcześniej już zacząłem te przygotowywania. Doskonaliłem angielski i uczyłem się włoskiego na bazie łaciny, którą wcześniej poznawałem i przekonałem się, że przy pomocy tych skromnych zasobów frazeologii włoskiej można było się w zupełności porozumieć. A jeżeli brakowało słów, włączać można było angielski, wtedy pełen komfort już był, a znakomite doznania były, kiedy na przykład z Hiszpanką rozmawiałem w języku włoskim i angielskim. Interesujące były bardzo doznania również związane z tymi warsztatami. Tam pokazano nam różne metody ruchowe i to również przypomniało mi pewną dyscyplinę, też bardzo pożyteczną, a mianowicie tai chi, który od dawna trenuję. No i to wszystko razem wziąwszy, a dodając jeszcze do tego, że grupa była znakomita, dbająca o siebie, dająca poczucie bezpieczeństwa, aczkolwiek z jednym wyjątkiem, ponieważ pani nasza przewodniczka bardzo ostrzegała przed kradzieżami. Niestety, na szczęście nic takiego się nie działo. No i jeśli idzie o mnie osobiście, to ja nabrałem znakomitej pewności siebie, jeśli idzie właśnie o sprawy związane z komunikacją językową, z tą możliwością poruszania się. I takie też znamienne zdarzenie przypomniało mi się, kiedy poszedłem kupować jakiś drobny prezencik, zacząłem rozmawiać ze sprzedawcą, a potrzebowałem również kupić ten prezencik dlatego, gdyż koleżanka prosiła mnie, ażeby zdobyć jej 2 euro z odpowiednim rewersem. No i tak zacząłem z tym Włochem rozmawiać i oczywiście otworzył się znakomicie, poopowiadał mi, gdzie w Polsce był. Tutaj Kraków, jak rozmawiałem z ludźmi, to bardzo często Kraków się powtarza. I ogólnie rzecz biorąc, moje nastawienie jest takie, że wróciłem w pełnym komforcie i z ogromną chęcią do powtórzenia, jako że repetycja jest mater studiorum.
2: Czyli taka inicjatywa była bardzo fajna i więcej takich projektów.
5: Znakomita inicjatywa, w szczególności dla seniorów, bo tutaj mówimy właśnie o seniorach, to tak jest to cenna rzecz, że można pomóc się ludziom otworzyć, nabrać pewności siebie, nabrać możliwości i umiejętności pracy w grupie, nabrać odpowiedniej empatii do innych, umiejętności rozwiązywania problemów między sobą, bo oczywiście różne tam drobne konflikty się zawsze zdarzają międzyludzkie, ale liczy się umiejętność rozwiązywania tych problemów.
6: Nazywam się Zofia Skierczyńska, jestem słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku i miałam przyjemność być na tej wyprawie życia, bo tak ją nazywam, właśnie do Rzymu. Od początku przygotowania trochę lęków, bo wiadomo, w nas nie ma takiej już odwagi, ale nauczyliśmy się bardzo wiele i pojechaliśmy. Wszystko zaczęło się od lotniska, gdzie ogromna większość pierwszy raz nawet leciała samolotem. Udało się. Wylądowaliśmy. Okazała się grupa bardzo zgrana i potrafiąca pomagać sobie. Ja osobiście miałam sporo kłopotów z chodzeniem, ale okazało się, że można i dało się. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Naprawdę mieliśmy ogromny komfort tam przebywania, zwiedzania. Ogromna ilość pokazywanych miejsc tak cudownych i warsztaty. Na warsztatach wiele się uczyliśmy, ale mogę powiedzieć z całą pewnością, nie mamy się czego wstydzić, nie musimy wcale czuć się gorsi, bo radziliśmy sobie. oczywiście z pomocą naszych pań opiekunek, bo i sprawy językowe nie do końca dopięte w nas, ale uczyliśmy się i naprawdę było bardzo, bardzo miło. Na wszystkich warsztatach dawaliśmy sobie świetnie radę, a tam, gdzie była mowa o nowinkach technicznych, okazuje się, że my naprawdę wiele już wiemy. Wcale nie były to dla nas takie nowości. Z całą pewnością dobrze by każdemu to zrobiło, żeby zobaczyć tę inność Włoch na przykład, której się boimy, a okazuje się, że u nas takie rzeczy się nie zdarzają, a tam to, co widziałam, powiem. Byliśmy na takim placyku, gdzie można było i zjeść, i z boku, w środku dnia zobaczyłam namiot, a przed namiotem śpiącego człowieka. U nas to by się raczej nie zdarzało, bo natychmiast jakieś służby porządkowe przyjeżdżają i zabierają taką osobę, reagują. A tam jakoś tak wszyscy przychodzili. My naprawdę nie mamy się czego wstydzić.
2: To proszę powiedzieć, czy było to włoskie espresso i ta, no, kultowa już pizza?
6: Było, ale oczywiście makaron był codziennie i na okrągło w różnych postaciach, także wyżywienie było świetne, poznawaliśmy smaki Włoch, ale też sytuacja była bardzo fajna, bo w jednym z lokali, kiedy wchodziliśmy na obiad o kolację, stał taki pan o ciemnej karnacji i witał nas, mówiąc: dobranoc, dobranoc. Było zabawnie i tak wiedział, że coś mówi po polsku. No i dobrze, ale to było zabawne i fajne. Co ja wyniosłam z tego? Otóż to, że mam teraz odwagę i wymyśliłyśmy z koleżanką, że zrobimy w najbliższy czwartek w PCK na kawiarence taką opowieść o Rzymie, o Watykanie, o Asyżu na podstawie zrobionych zdjęć i na podstawie zrobionego filmiku. Myślę, że to też chcemy pokazać, że można, że trzeba i komunikacja jest bardzo ważna, więc liczę na to, że...
2: A od jak dawna jest pani w Uniwersytecie Trzeciego Wieku? To panią namówił?
6: Pewnie już tak z 6-7 lat co najmniej. Kto namówił? Odchodziłam na emeryturę i tak nie bardzo wiedziałam, jak sobie radzić. I zaczęłam z przyjacielem najpierw bywać, bo on tu był, a później sama wsiąknęłam w to.
2: I namawia pani znajomych.
6: I namawiam teraz wszystkich, tak. Na uniwersytet i na PCK. Dwie organizacje, które uważam za bardzo ważne i bardzo potrzebne. W dalszym ciągu chodzimy na angielski, uczymy się, we własnym zakresie uczymy się włoskiego na przykład. I uważam, że jest to fajne i ciekawe. Nie nudzimy się, nie mamy czasu, dlatego emeryci nie mają czasu. Przyjemny, bardzo przyjemny i taki ciepły.
2: To proszę się przedstawić po włosku.
6: Ojej, to już teraz proszę mnie nie skończyć.
2: Io sono?
6: I am Zofia. Ja kocham polski też, bo Polskę też.
2: Dziękujemy.
6: Dziękuję bardzo.
7: Nazywam się Władysława Ściuba i jestem słuchaczką UTW już 19 rok.
2: To proszę powiedzieć, czy po tej wizycie we Włoszech przywiozła pani jakiegoś Włocha ze sobą?
7: Nie, tylko przywiozłam wiele doświadczeń. W domu już stosowałam pastę przyrządzoną tak na wzór, jak tam potrafiłam, włoski. Nawet mąż był w stanie to zjeść. Uwielbiam właśnie owoce morza, jednak no nie było podane. Była pasta, więc makarony od małego lubię, na tym zostałam wychowana. To są smaki dzieciństwa i bardzo lubię, mało stosuję, ponieważ ograniczam się z uwagi na tuszę, na zdrowie. Pizzę w kilku miejscach jedliśmy.
2: To jak z komunikacją było? Łatwo było komunikować się?
7: Jak przystąpiłam na uniwersytet, zapisałam się również na język angielski. Chodzę, no chociaż muszę przyznać, że jestem jakaś taka dosyć odporna na tę wiedzę i biegle nie potrafię rozmawiać, ale wystarczyło rozumieć, tak? Niestety, ale bardziej książkowo, z książki rozumie przeczytany tekst, a w rozmowie ciągle proszę, to moja stała prośba, please repeat slowly.
8: Ja też to stosuję.
7: Chyba trochę się różnią. My weszliśmy na już rozpoczęte warsztaty tańca, ruchu i oni byli roześmiani. My jesteśmy tacy bardziej wycofani, skrępowani. Ja przede wszystkim skrępowana wiecznie swoimi kompleksami. Tamci ludzie, otwartość ich jakoś mnie wszystkiego pozbawiła. Nabrałam odwagi. Cudowni ludzie, było cudownie.
9: Dzień dobry, jestem Krystyna Cenkier, jestem słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 4 lat. Razem z mężem od początku, czyli od 4 lat, uczestniczymy w różnych zajęciach.
10: Roman Cenkier, mąż żony mojej. Mieliśmy okazję wyjechać do Włoch dzięki przynależności do UTW. Dzięki temu zwiedziliśmy Rzym, Watykan, Tivoli. Mogliśmy poznać wspaniałe zabytki Rzymu. Byliśmy już drugi raz w Rzymie. Wcześniej żeśmy z dziećmi swoimi wyjechali. Poznaliśmy wspaniałe miasteczka, zameczki w Rzymie. Cóż możemy powiedzieć? Poznając kulturę, poznając miasta Włoch, możemy stwierdzić, że nie mamy się czego wstydzić, bo w Polsce w wielu sytuacjach górujemy nad Włochami. Takim jednym z zaskakujących nas aspektów było to na przykład, że w restauracji na 170 osób jest jedna tylko ubikacja, i to damsko-męska, i jedna umywalka, co nas zaskakiwało. U nas w ogóle niespotykane i niemożliwe, żeby w ogóle taki lokal mógłby być otwarty.
2: Czyli trzeba chodzić za róg.
10: No nie wiem gdzie oni chodzą, bo tam nawet niestety nawet trawników nie ma. No, nie wiem, te psy to też mają tam ciężkie życie, ale są piękne fontanny, tak, zaskakujące. No my jesteśmy społeczeństwem wykluczonym jak gdyby, bo uczyliśmy się rozwijać, a Rosjanie w tym czasie się uczyli angielskiego. Także jesteśmy trochę do tyłu, a w tym wieku naszym, no to niestety już, żeby nadrobić te zaległości, to trzeba 4 razy więcej pracy włożyć w naukę języka, nie? Bo można się uczyć, no ale po jakimś czasie się zapomina z powrotem, trzeba się znowu uczyć. No
2: ale jakoś udało się.
10: Sobie radę, staramy się, nie poddajemy się.
9: Angielski znamy, więc robiliśmy zakupy.
10: Tak, ale mamy jeszcze zdolności też ruchowe takie, tak, rękami,
9: uśmiech,
10: i się dogadujemy.
9: Uśmiech dużo może zrobić.
10: Ja myślę, że Polacy wcale nie są z tyłu za innymi grupami ludności, że sobie świetnie radzimy.
9: Jesteśmy otwarci.
10: Tak.
9: Także uśmiech, gestykulacja dużo robi
8: tutaj w porozumieniu.
10: Wydaje mi się, że ludzie czy we Włoszech, czy w Rzymie są podobni tacy sami jak my i tego samego oczekują od życia, czyli poczucia bezpieczeństwa, życia w dobrobycie, nie przejmowania się finansami. Pewnie różnie jest, tak jak i u nas. Nie wszyscy sobie z życiem radzą. Sądzę, że mamy podobne dążenia i cele.
1: Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie tylko zdobywali doświadczenie w szeroko rozumianej komunikacji, ale także poznawali smaki włoskiej kuchni. Dla niektórych była to pierwsza zagraniczna podróż życia. Około 100 osób z całego powiatu weźmie udział w cyklu szkoleń Biblioteczny Bezpiecznik prowadzonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej.
11: Renata Szwed, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.
2: Projekt Bezpiecznik. Na czym ten bezpiecznik ma polegać?
11: Biblioteczny bezpiecznik. To trzeba dodać, bo to ważne.
2: Jedno słowo, a zmienia wszystko.
11: Zmienia wszystko. Zmienia wszystko dlatego, że projekt jest adresowany do bibliotekarzy, do pracowników bibliotek naszego powiatu bialskiego, więc skorzystać z niego mogą zarówno pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, jak również pracownicy z naszego całego powiatu. Czego dotyczy? Dotyczy 4 specjalistycznych szkoleń, łącznie objętych wsparciem zostanie ponad 100 osób. I są to bardzo ciekawe szkolenia rozwojowe z świetnymi trenerami, z praktykami, którzy znają naszą pracę od podszewki i którzy mogą dzielić się swoim doświadczeniem właśnie z bibliotekarzami.
2: I na czym to bezpieczeństwo ma polegać?
11: Na czym to bezpieczeństwo ma polegać? Na wzmocnieniu kompetencji. Na wzmocnieniu kompetencji naszych pracowników, na zapewnieniu im bezpieczeństwa psychicznego,

0: Których budzi ekscytację, ale bardzo wiele osób odczuwa lęk przed zmianą, ponieważ przyzwyczajamy się bardzo do ram naszego działania i w momencie, kiedy następuje zmiana, obawiamy się jej, boimy się jej, mamy mnóstwo wątpliwości. Ważne jest, żeby w tym momencie stworzyć sobie jakieś takie poczucie tego, że zmiana może być szansą, a nie zagrożeniem.
1: Ale nie chodzi o taką zmianę z młodszego na starszego bibliotekarza?
0: Myślę, że żyjemy w takich czasach, gdzie zmiana jest nieunikniona i żyjemy w bardzo zmiennych okolicznościach, w bardzo zmiennym środowisku. I kluczem do sukcesu jest to, żeby do zmiany podchodzić z nastawieniem pozytywnym, a nie z nastawieniem negatywnym. Odszukiwać w niej szansę, a nie zagrożenie. Szansę na swój rozwój. A wiemy doskonale, że czasami nawet zmiana działu, w którym się pracuje, budzi mnóstwo oporu. To po pierwsze, stresu to po drugie. Nowe obowiązki, być może sobie nie poradzę, być może ktoś u kogoś pojawiają się myśli, jak to będzie z nowym zespołem, tak, z nowym na przykład kierownikiem. Istnieją różne scenariusze życia zawodowego, życia w instytucji, więc jak najbardziej jest to szkolenie takie, które pokazuje, w jakich czasach żyjemy, tak, że trzeba być przygotowanym na każdego rodzaju zmianę.
1: Czyli to prowadzą, rozumiem, tacy trenerzy motywacyjni?
0: Prowadzą to praktycy, akurat to szkolenie, które już się odbyło, prowadziła pani Julia Janda-Wilk, która przez lata była dyrektorem biblioteki, zarządzała instytucją, więc zmiana towarzyszyła jej praktycznie codziennie i również jest trenerem, który w tym momencie skutecznie przekazuje takie podstawowe informacje dotyczące tego, jak mamy się w zmianie odnaleźć.
1: Czy tutaj specjalny program jest przygotowany takiego szkolenia? Ile to szkolenie trwa? Ile osób uczestniczy? To cały czas jednorazowo taką setkę osób szkolicie?
0: Łącznie mówimy o setce osób, natomiast każdorazowo przed szkoleniem wysyłamy zaproszenie do zainteresowanych pracowników bibliotek. Zapraszamy na to szkolenie i wtedy wiemy dokładnie, jaka grupa nam przybędzie na to szkolenie. Tak jak wspomniałam wcześniej, pierwsze szkolenie już zostało przeprowadzone. Natomiast w czerwcu zostanie przeprowadzone kolejne. Bezpieczeństwo w instytucjach kultury, takie jest hasło tego szkolenia i to jest odpowiedź na to, jak przygotować uczestników szkolenia na to, co gdzieś się pojawia w przestrzeni, w której pracujemy. Bardzo często są to jakieś akty agresji słownej na przykład. Jak sobie z tym radzić? Będziemy poznawać procedury działania w sytuacjach kryzysowych. Będziemy mówić, jak ograniczyć tego rodzaju zagrożenia. Kolejnym szkoleniem to jest szkolenie, które odbędzie się we wrześniu i to szkolenie dotyczy dobrostanu bibliotekarza, a więc jak zadbać o siebie w pracy pełnej wyzwań, bo wiemy doskonale, że praca bibliotekarza w obecnych czasach to nie tylko bardzo sympatyczna i przyjemna praca związana z polecaniem różnego rodzaju książek i udostępnianiem zbiorów, ale też mnóstwo zadań, które stoi przed bibliotekarzem, organizacja ciekawej oferty, przeprowadzanie warsztatów, zachęcanie czytelników do tego, żeby skorzystali z tej oferty, bycie człowiekiem renesansu, bardzo oczytanym, który jest w stanie polecić mnóstwo literatury, który jest w stanie zaintrygować czytelnika, który jest w stanie nawiązać z tym czytelnikiem kontakt, utrzymać ten kontakt później, który jest w stanie budować społeczność wokół biblioteki. Także to jest dużo wyzwań, które czekają w tej pracy i będziemy uczyć się na tym szkoleniu, jak zrozumieć własne potrzeby, jak odnaleźć równowagę między zaangażowaniem a odpoczynkiem, bo w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy przebodźcowani, gdzie dociera do nas bardzo dużo informacji, gdzie ciągle żyjemy w pewnego rodzaju pędzie, bardzo trudno jest złapać dystans i równowagę. A odpocząć również trzeba. I trzeba się czasami tego odpoczynku nauczyć. I ostatnie szkolenie...
1: Chyba byłbym dobrym bibliotekarzem.
0: Ostatnie szkolenie zaplanowane na październik to jest szkolenie dotyczące ludzi kultury, kim jesteśmy i czego potrzebujemy. I to jest takie spojrzenie na naszą pracę codzienną, na nasze zasoby, na nasze kompetencje, na nasze mocne, na nasze słabe strony. Będziemy budować scenariusze przyszłości, jak widzimy siebie w tej pracy za jakiś czas. Także myślę, że to jest takie całościowe spojrzenie na to, kim jesteśmy, gdzie chcemy być, jak widzimy ten swój nasz zawód i jak chcemy się w nim spełniać i realizować.
1: Pierwsze spotkanie macie ze sobą, czy chętnych nie brakuje na takie szkolenie?
0: Nie brakuje i to pokazuje nam, jak ważne jest to szkolenie i jak ważne jest nabywanie kompetencji, jak ważne jest uświadamianie sobie, czego od nas oczekują odbiorcy, czego od nas oczekują czytelnicy, przyjrzenie się swojej pracy, troszkę może z boku, pozostawienie tych wszystkich stereotypów, które nam towarzyszą i troszkę spojrzenie z innego punktu. Myślę, że to jest bardzo wartościowa rzecz. Czasami nie zastanawiamy się bardzo nad naszą pracą, nad tym, jak jesteśmy postrzegani, nad tym, czego nam brakuje, na to, o co powinniśmy zadbać. I myślę, że takie zatrzymanie się i spojrzenie na to z różnych stron, z różnych perspektyw,

0: Słuchanie osób, które mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tej tematyce, jest bardzo, bardzo wartościowe, a przy okazji jest to możliwość do spotkań tak bardzo nam potrzebnych, do wymiany doświadczeń, do integracji. I to jest wartościowe, że tutaj mogą przyjechać ludzie z całego powiatu, z tych mniejszych i większych bibliotek i wymienić się swoimi spostrzeżeniami. Troszkę opowiadać o swojej pracy, zapytać o wiele ważnych dla nich kwestii, ale przede wszystkim poczuć tą wspólnotę, bo wydaje mi się, że wszyscy ludzie kultury powinni łączyć siły w tym dzisiejszym troszkę zwariowanym świecie, który ciągle nam oferuje masę doznań. Musimy też zatrzymać się i pobyć trochę ze sobą i zastanowić się nad tym, w którą stronę idziemy.
1: I tyle o bibliotecznym bezpieczniku. Opowiadała Renata Szwed, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Materiał przygotował Arek Michlewicz. Magazyn lokalny. Zaprasza Agata Bogucka. Leśna Podlaska zyskała nową część turystyczną. Chodzi o hektar stawów wraz z częścią wypoczynkową wykonaną na tyłach zespołu klasztornego. Wyremontowano także mury oraz mostek wraz z brukową drogą.
1: To trochę atrakcyjnie, rośniecie w siłę, bo nowe stawy.
3: Paweł Kazimierski, wójt Leśna Podlaska. Atrakcyjnie i turystycznie, nawet bardzo mocno, nie trochę, ale to jest dopiero początek drogi. Nomen omen, jesteśmy na takim początku drogi, właśnie początku drogi turystycznej. Dla wszystkich tych, którzy nie tylko tu mieszkają, ale którzy do nas przyjeżdżają, a przyjeżdża do nas około 200 tysięcy pielgrzymów rocznie, bo mówimy o Bazylice Leśniańskiej.
1: Dwa stawy to hodowlane?
3: Retencyjne, przede wszystkim retencyjne, ale z zachowaniem charakteru wiejskiego. Stawy wypoczynkowe, turystyczne, jako atrakcja dla tych wszystkich naszych pielgrzymów i turystów. Dla mieszkańców oczywiście też, no bo Leśna wciąga. Czego mieliśmy przykład ostatnio, kiedy przez 2 miesiące widać było tylko łyżkę koparki. Koparka została przez ten tor wciągnięta i była niezwykłą atrakcją turystyczną w całej Polsce. Jeszcze chwilę mielibyśmy memy, tylko związane z tą koparką, bo tylko światło żółte górne było widać przy zalanej koparce.
1: Aż tak, czyli niesprawdzony teren wcześniej.
3: Teren sprawdzony, ale niekoniecznie dobry operator, który przerwał darń, kręcąc się w te i we w te, jak to się tutaj u nas mówi. I ta darń spowodowała to, że zatrzymał się na twardym gruncie kilka metrów niżej.
1: Oprócz tych stawów i ławeczek, na których turyści mogą przysiąść, co jeszcze tam będzie?
3: Chcemy zachować charakter wiejski, także tu nie będzie na pewno kostki, nie będzie plaży. Ma to być spokojny teren przyklasztorny, kontemplacyjny. Jest położony w starorzeczu Doliny Klukówki. Dolina Klukówki dzieliła się na dwa koryta. Te stawy są wybudowane, odtworzone w Dolinie Klukówki, która kończyła się młynem. Młynem wodnym założonym w 1698 roku przez pierwszego proboszcza leśniańskiego Pawła Franciszka Janickiego. Młyn ten funkcjonował aż do okresu powojennego, międzywojennego, może tak powiedzmy, bo po pierwszej wojnie światowej został zlikwidowany. Stawy tym charakterem będą również przyciągały i będą łączyły się z parkiem i otoczeniem bazyliki. Stawy zapewne wędkarskie w przyszłości, kiedy już ta woda będzie na tyle dobra, aby mogły tam spokojnie żyć ryby i aby można było te stawy zarybić.
1: Głębokość?
3: No, typowa głębokość do 3 metrów.
1: Czyli spora. Kąpieliska nie będzie?
3: Nie, kąpieliska nie będzie. To jest grunt torfowy, to jest grunt grząski, więc zdecydowanie nie będzie kąpieliska.
1: Czy rybki każdy może przyjechać i łowić?
3: Z rybkami jest tak, że stawami będzie się opiekowało lokalne koło wędkarskie, więc nazywa się Sumik w Leśnej Podlaskiej. To ono opiekuje się i też dokonuje zgody bądź nie na połów tych ryb.
1: To w sumie ile inwestycja kosztowała i skąd środki udało się pozyskać? Budżet własny? Wątpię.
3: Rzadko robimy coś tylko i wyłącznie z budżetu własnego, bo była to by niegospodarność. 100% dofinansowanie PROW-u. Dwa stawy po 500 tysięcy złotych, 1 000 000 złotych, hektar pod wodą.
1: Otoczenie bazyliki. Tutaj w tle mamy budynki opuszczone już, ale o nich na razie nie rozmawiamy, bo procedura postępuje, coś się z tym będzie działo. Na razie to zachowamy w tajemnicy, a tymczasem tutaj mamy bardzo fajnie mostek wyremontowany i ogrodzenie.
3: Musimy zacząć jednak od historii. Przynajmniej powiem dwóch słów. Ponieważ Leśna Podlaska i Bazylika Leśniańska wybudowana jest na starym średniowiecznym grodzisku z początku Piastów. IX, XI wiek w tym miejscu chronili się ludzie i przebywali w grodzisku, które takim typowo nizinnym grodzisku w sieci grodzisk rozsianych na terenie naszego południowego Podlasia. W 1683 roku dwóch pastuszków odnalazło wizerunek Matki Bożej Leśniańskiej na Gruszy i od tego czasu zaczęła się popularność Leśnej Podlaskiej. Paweł Kazimierz Michałowski, właściciel dóbr leśniańskich, bukowieckich, w końcu ufundował kościół, a w 1727 roku, dokładnie 5 października, przybyli tu Paulini. Konstanty Moszyński, pierwszy przeor klasztoru w Leśnej Podlaskiej w 1730 roku, podpisał z warszawskim architektem umowę, dokładnie z Vincenzo Rachettim, na budowę kościoła, czyli na przygotowanie dokumentacji technicznej, teraz byśmy powiedzieli, czyli projektu technicznego. Tak to się toczyło do okresu prawosławnego, czyli do 1884 roku, a później po roku 1915, dokładnie w 19 przybyli ponownie tutaj Paulini, a gospodarstwo prawosławne zostało podzielone na kilka części. Jedną część sakralną, drugą część szkoły seminarium nauczycielskiego, a więc sakrum i profanum, zostało oddzielone. Oddzielone zostało drogą, której właścicielem jest gmina Leśna Podlaska. Ta droga prowadzi od ulicy Moszyńskiego właśnie, od drogi powiatowej, w głąb klasztoru, na podwórko dziedziniec klasztoru, na miejsce byłego właśnie grodziska średniowiecznego otoczonego fosą. Pan redaktor powiedział tutaj o moście na fosie. Rzeczywiście ten most został wyremontowany, ale nie tylko most, ale wykonana została nowa droga brukowa i nowe ogrodzenie. Ogrodzenie od strony szkoły rolniczej jest ogrodzeniem ażurowym, białym, z metalowymi przęsłami, z ładnymi dekorami. Wygląda to naprawdę fenomenalnie, ponieważ otworzyliśmy przestrzeń. Otworzyliśmy, aby nie zamykać tej przestrzeni dużym murowanym murem, płotem, tak jak to było wcześniej. Ale co ciekawe, po Bazylika Leśniańska, już wybudowana, biała, piękna elewacja barokowa, była ogrodzona fortyfikacyjnym murem z czerwonej cegły. Ten mur z czerwonej cegły w części już odtworzyliśmy. I teraz będziemy starali się odtworzyć mur wokół całej bazyliki. Mur fortyfikacyjny, mur obronny ze strzelnicami, które były otoczone barokowe, białe świątynie w naszym regionie. O, może w naszym regionie to za mało powiedziane, bo tak to funkcjonowało od Czech, Moraw po Litwę, u nas również. I staramy się, aby na początku przeprowadzić badania archeologiczne, znaleźć fundamenty i na tych fundamentach, w obrysie tych fundamentów, odtworzyć wokół Bazyliki Leśniańskiej mur z czerwonej cegły i ten, który jest, pozostawić już w odnowie konserwatorskiej.
1: Szczerze powiem, że doskonała pamięć historyczna. No, Alzheimer chyba nie grozi.
3: To trochę pamięć marketingowa, ja się tak śmieję, ponieważ no to jest jednak historia miejsca, a o historii miejsca, tak jak każdy wójt, każdy radny o swojej miejscowości wie wszystko.
1: No, dyskutowałbym na ten temat.
3: Ja uważam, że tak jest.
1: Muszę zapytać oczywiście o te finansowanie, no bo na to wszystko muszą być pieniądze, więc rozumiem, że tu jakiś inny fundusz się kłania.
3: Tutaj się kłania kilka funduszy. Rzeczywiście jest to też fundusz budżetu gminy Leśna Podlaska. Całość tej inwestycji kosztowała nas 1 200 000 zł, z czego 1 000 000 pochodzi jeszcze ze środków Polskiego Ładu, natomiast 200 tysięcy to już budżet gminy Leśna Podlaska. Nie żałujemy, bo jednak Bazylika Leśniańska tak biznesowo jest marką gminy. Któż by kojarzył Leśną z innych, jak gdyby historycznych, nie wiem, gockich, gotyckich, wandalskich czasów, a nie kojarzyłby tego z Bazyliką. No wszyscy kojarzą to z Bazyliką, więc jest to marka gminy, nie żałujemy, radni też nie żałują środków. Ten mur wygląda fenomenalnie, naprawdę. No, powiem nieskromnie, udało się.
1: Ja jeszcze jednak zaczepię o ten temat tych budynków, które tutaj przed nami stoją, czyli to dawne internaty. Coś chyba z nimi też będziecie robić. Rozumiem, że tajemnica, ale coś myślicie?
3: Może nie jest to tajemnica, ale nie będziemy wybiegać w niepewną przyszłość. Wszystko przed nami. Rzeczywiście rozmowy prowadzimy na temat zagospodarowania tych budynków. Te budynki kupiliśmy kupiliśmy kilka miesięcy tak naprawdę temu, bo kupiliśmy w grudniu ubiegłego roku i chcemy znaleźć zastosowanie. Teren jest też tych budynków trochę specyficzny, ponieważ jest on pomiędzy placówką edukacyjną a sanktuarium maryjnym, więc nie może służyć wszystkim rodzajom biznesu, ale są pomysły rzeczywiście na zagospodarowanie starych budynków klasztornych. To są budynki z 1900 roku, fantastyczne. Oczywiście wymagają...
1: Piękna czerwona cegła.
3: Wymagają dużego nakładu i nie jest to cegła na kort tenisowy, na pewno nie będzie można tego przemielić. Chociaż trzymamy kciuki za IGĘ, dzisiaj też wygrała. Zostanie ta materia, chcemy tą materię odtworzyć, ona naprawdę będzie służyła nowemu właścicielowi w doskonały sposób. Budynki z 1900 roku, budynki wybudowane w czasach, kiedy w Leśnie Podlaskiej było 7 cerkwi. Tutaj patrzymy na Bazylikę Leśniańską, była to, czyli cerkiew Podwyższonego Krzyża. Nie ma już takiej dużej, jeszcze wyższej cerkwi, która była obok tej szkoły. To była cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Marii Panny. Bardzo, bardzo duża cerkiew i to jest z czasów właśnie prawosławia 1884-1915, kiedy przeoryszą była Eugenia Borysowa Jefimowska, święta Katarzyna Kościoła Prawosławnego, a w tych budynkach mieścił się nie tylko internat, nie tylko przytułek i sierociniec, bo tu było około 800 sierotek z całej Rosji, ale też szkoła rolnicza, również szpital z salą operacyjną, co w tych czasach było naprawdę niezwykłe.
1: Patrząc na obiekty, no to chyba wiecie mniej więcej, ile to wszystko ma metrów.
3: 4000 metrów kwadratowych.
1: To jest co zagospodarować.
3: Dla niektórych inwestorów, z którymi rozmawiamy i z którymi rozmawiam, to jest za mało.
1: Czyli można spodziewać się, że jeśli ktoś się znajdzie zainteresowany tymi obiektami, to dacie mu zielone światło na rozbudowę?
3: Zdecydowanie na rozbudowę. Rozbudowa, a remont to dwie różne rzeczy.
1: Rozbudowa.
3: Myślę, że nawet nasze zielone światło byłoby zbyt mało zielone w kontekście decyzji konserwatora. Tutaj też nie ma miejsca na rozbudowy, ponieważ przylega do tych budynków duży park wpisany odrębnym wpisem do rejestru zabytków, który mam nadzieję będziemy w niedługim czasie rewitalizować. Musi to zachować charakter taki, jaki ma. Jeśli ktoś chciałby rozbudowywać te miejsca, to troszkę dalej. To troszkę dalej poza parkiem i poza tą przestrzenią, która tutaj jest.
1: Chce pan powiedzieć, że będą bardzo trudne rozmowy z konserwatorem zabytków, oby nie na pięści.
3: Nie ma trudnych rozmów z konserwatorem zabytków. Pozdrawiamy konserwatorów wszystkich i naprawdę kibicuję konserwatorom i doceniam ich zaangażowanie pracy, bo są to ludzie, którzy są zaangażowani w to, aby nie zniszczyć historii i dziedzictwa kulturowego naszego regionu.
1: I tutaj stawiamy kropkę i powodzenia życzymy w tym, aby się te wszystkie plany ziściły. Dziękuję za rozmowę.
3: Ja dziękuję za rozmowę, ale nie dziękuję za życzenie powodzenia, bo nie będę zapeszał.
2: Z Pawłem Kazimierskim, wójtem gminy Leśna Podlaska, rozmawiał Arek Michlewicz. Docelowo stawy będą zarybione i staną się też atrakcją dla miłośników wędkowania. Fatalna kondycja firm transportowych w Polsce. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników w Białej Podlaskiej bije na alarm, bo kolejne firmy mogą zniknąć z rynku. O trudnościach branży rozmawia Arek Michlewicz.
1: Branża transportowa. Ona ma się dobrze, czy ona ledwo zipie?
4: Marcin Potapczuk, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników z Białej Podlaskiej. Branża transportowa, w ogóle transport, to jest skomplikowana sprawa. To jest sieć różnych zależności pracy w różnych systemach prawnych. Co prawda poniekąd ujednoliconych w Unii Europejskiej, ale też pamiętajmy o tym, że transport polski operuje w różnych krajach, więc trzyma się dobrze. Miał się dobrze. Przez długie lata polski transport miał się dobrze. Widzieliśmy, jak rozwijają się firmy. Na nowe rynki wychodzimy. Byliśmy taką pierwszą siłą transportową w całej Unii Europejskiej. Tak? Nie chciałbym powiedzieć, że polska branża transportowa swoje najlepsze lata ma za sobą. Ale niestety tak to wygląda, bo z perspektywy czasu i pracy w branży widzimy, że z roku na rok jest coraz gorzej, chociaż powinno być coraz lepiej, bo coraz lepiej potrafimy wykonywać swoją pracę. Uczymy się na własnych błędach. Rozwijamy firmę, rozwijamy tabor. Ciężarówki są coraz bardziej nowoczesne, coraz bardziej ekologiczne i coraz bardziej bezpieczne, więc summa summarum powinno być lepiej, a jest gorzej.
1: Co jest z tym tak zwanym gwoździem do trumny, czy tam tą kłodą, którą wam się rzuca pod nogi?
4: No to tych kłód jest wiele, tak? To na pewne mamy wpływ, na pewne nie mamy wpływu, tak? Ja pamiętam w naszej branży tych kłód było wiele, no nawet począwszy od 2008 roku, jak upadł bank potężny Lehman Brothers, gdzie pewne rynki się zachwiały i to wtedy zachwiało ogólną światową gospodarką. Wtedy też odczuliśmy tąpnięcie na rynku transportowym i ten czas trwał do momentu, można powiedzieć, w 2012 roku Europa, świat zaczął się podnosić z tego kryzysu, z tego ciosu, jakim był upadek i utrata wiarygodności banków. Niemniej jednak po tym czasie kolejne uderzenie, czyli 2014 rok, aneksja Krymu, znowu niepewność, znowu problemy, tak, na horyzoncie i znowu jak najbardziej no, to się odcisnęło na rynku transportowym, tak. Później potężny cios, na który nie mieliśmy wpływu, to jest wybuch wojny na Ukrainie i to się ciągnie do dzisiaj. Uważam, że bez zakończenia wojny i bez zakończenia tej walki i rozlewu krwi, co za tym idzie, też niepewności, to już nie tylko na naszym rynku, ale i na światowym rynku, to nie będzie dobrze w transporcie, bo czymże jest transport? Transport jest, to jest usługa, którą my wykonujemy dla was, dla ludzi, którzy kupują swoje marzenia, którzy spełniają swoje marzenia, którzy realizują swoje marzenia w postaci przeróżnych swoich działalności. To my jesteśmy dla was. Tu się zaczyna problem. Gdy na świecie jest niespokojnie, ludzie przestają inwestować. Myślą o tym, jak przeżyć tu, dzisiaj, teraz, a co będzie później, co będzie dalej. Mają obawy, bo straszy się nas. Mamy jedną pełnoskalową wojnę na Ukrainie, kolejna wojna w Zatoce Perskiej, ceny paliwa skaczące, niepewność wokół i to na pewno nie sprzyja żadnym interesom, a transportowym w szczególności. Więc to jest jedna rzecz, która jest niezależna od nas. Ten cios taki potężny musieliśmy przyjąć wszyscy na swoje barki i to nie tylko firmy transportowe, ale również wszyscy przedsiębiorcy to odczuli.
1: Czyli oprócz wysokich kosztów paliwa i wysokich kosztów pracy, to jest jeszcze ten problem związany z małą ilością przewozów.
4: Tak, to na pewno. Popyt na usługi transportowe spadł w Europie. W sumie się nie ma co dziwić, tak? No, jesteśmy w stanie takiej, no można powiedzieć, wojny hybrydowej, tak? Z Białorusią, Rosją. Popyt na nasze usługi zmalał, ponieważ produkcja zmalała. To jest też pokłosie tego, iż branża motoryzacyjna w Niemczech ma się słabo albo gorzej niż przed wojną. Produkcja przemysłowa spada, koszty rosną.
1: Chińska motoryzacja wkracza.
4: Chińska motoryzacja wkracza. Widzimy w portach masę chińskich aut czekających na wjazd do Unii Europejskiej. Tak to wygląda, że podaż przewyższa popyt.
1: To jeszcze tak z pańskiej perspektywy. Czy dolegliwości tych dużych firm są takie same jak tych mniejszych firm transportowych w tej chwili?
4: Dolegliwości mamy wspólne poniekąd. Skala tylko jest inna, tak? I możliwość reagowania. Większe firmy, takie jak nasza, no tą sytuację, która ma jest na rynku, widzieliśmy już jakiś czas temu, więc aby wyjść naprzeciw tym problemom, policzyliśmy wszystkie nasze koszty, jakie mamy, tak? Trzeba było zrewidować trasy nierentowne, przeliczyć na nowo stawki. Przecież te stawki trzeba cały czas przeliczać, bo ona się zmienia, paliwo rośnie, błyskawicznie skacze. Zresztą sami widzicie, co się dzieje, więc te stawki musimy przeliczać cały czas. Na pewno optymalizacja, bo pewne procesy można zoptymalizować i to się teraz dzieje, tak? Bo pomagają nam też operatorzy AI, którzy wspomagają pracę spedytorów, pracę dyspozytorów. To wszystko się dzieje i ta optymalizacja następuje, ale możemy sobie optymalizować ile chcemy, ale pewne rzeczy są stałe i niezmienne, a tymi sprawami no i kosztami tymi wielkimi są koszty pracy, które mamy w tej chwili niewspółmiernie większe niż nasi koledzy transportowcy z innych krajów Unii Europejskiej.
1: Tak? Wprowadzono pakiet mobilności. Czy ten pakiet mobilności to wam pomógł, czy jednak trochę przeszkodził?
4: Pakiet mobilności nam zaszkodził, to żeby była jasność. Miał pomóc i uregulować rynek usług transportowych w całej Unii Europejskiej. Niestety zrobił więcej szkody niż pożytku, ponieważ dał możliwość możliwości krajom członkowskim na interpretację i implementację prawa we własnym zakresie. I to się stało. No, Rumunii, Bułgarzy, Czesi w zupełnie innym wymiarze wprowadzili pakiet mobilności do swoich krajów. My inaczej i nam te koszty wzrosły, można powiedzieć, dwukrotnie w tym momencie. Najgorszą regulacją to jest wprowadzenie w podstawę pozostawania pensji kierowcy niejednolitej w całej Unii Europejskiej, więc w różnych krajach kierowcy różnie zarabiają, co powoduje tą różnicę w konkurencyjności. No niestety, mamy w tej chwili w Polsce najwyższe koszty pracy, jeżeli chodzi o transport. No, w niektórych landach niemieckich mają trochę drożej, ale generalnie to w tej chwili, jeżeli chodzi o koszty, to my przewozimy.
1: Każde podniesienie pensji minimalnej wiąże się z tym, że jest podnoszona składka ZUS. No to w przypadku takiego przewoźnika, który, nie wiem, zatrudnia 100-200 kierowców, no to już porządne obciążenie.
4: No to są potężne, to nawet nie 100-200, to wystarczy 10-15 i te koszty się podwoiły, bo tak naprawdę to nas w tym momencie zabija ZUS, wysoki ZUS. I to jest podstawowy problem, który mamy w tej chwili w transporcie międzynarodowym. To są wysoka stawka ozusowania bazowego kierowcy w transporcie międzynarodowym.
1: To jak pan ocenia działania naszego polskiego rządu w tej sprawie? No bo rozumiem, że wy bez przerwy zwracacie się z prośbą o wsparcie, pomoc jakąkolwiek.
4: Wskazujemy, że bardzo łatwo było sięgnąć do kieszeni przewoźnika, tak? Bo tak zobaczono, że można, więc sięgnięto do kieszeni przewoźników. Z tym, że dopiero teraz widzimy po tych kilku latach funkcjonowania pakietu mobilności, jak to zaszkodziło polskiej branży. Ile jest upadków, ile firm się restrukturyzuje, jakie jest potężne zadłużenie sektora transportowego i wskazujemy to naszym rządzącym ministrom, że taka sytuacja jest, ma miejsce. No niestety spotykamy się z taką informacją, że no niestety nie ma pieniędzy w budżecie, nie macie na co liczyć, radźcie sobie sami. Już, no ciężka sytuacja jest ogólnie. No tak się nam mydli oczy.
1: Dane statystyczne są nieubłagalne i mówią o tym, że no ten rynek transportowy jest bardzo mocno zadłużony. Szacuje się, że to jest około 1,7 miliarda złotych. Faktycznie jest tak, że te firmy zadłużają się?
4: Tak, bo tutaj kolejną rzecz, którą dotyka pan redaktor, to są terminy płatności w obrocie transportowym. W Unii Europejskiej przyjętym terminem płatności takim średnim to jest 60 dni termin płatności. To wszystkie koncerny, producenci takie terminy płatności stosują, a tak naprawdę ten termin to jest 90-dniowy. 60 dni termin płatności, ale płatna na koniec miesiąca, wychodzi 90 dni przeważnie. I my ten kredyt kupiecki musimy wziąć na siebie, bo nie mamy innego wyjścia. Bo na nasze miejsce jest właśnie przewoźnik rumuński, bułgarski, czeski, litewski czy ukraiński w tym momencie, tak, które zawojowują nam rynek. Tak? I co się dzieje w momencie, gdy polskie firmy transportowe tracą rentowność? A to się dzieje. Widzimy to, jakie te rentowności są na poziomie procenta bądź dwóch przy zainwestowanych potężnych środkach, bo pamiętajmy, że każda ciężarówka to jest ponad 150 tysięcy euro. Trzeba wydać, żeby takie auto kupić i doposażyć, a stopa zwrotu miesięczna to w tej chwili około 1% albo 2%. Koszmarnie niskie są w tej chwili marże, policząc to wszystko, no, grosz do grosza składając. I co za tym idzie, firmy mające tak potężne terminy płatności, jeżeli wcześniej przez lata ubiegłe nie gospodarzyły dość roztropnie swoim budżetem, tworząc poduszki finansowej, to te poduszki finansowe w firmach się kończą i to mówimy wyraźnie rządzącym, że większość firm kolejnego takiego roku może nie przeżyć. O tym mówimy, że tutaj dochodzimy do ściany.
1: Tak naprawdę kredytowanie, czyli mówimy o tym 60-90-dniowym okresie płatności, to tak naprawdę na ten okres przewoźnik musi czasami brać finansowanie, kredytowanie, żeby uzupełnić bieżące koszty.
4: No tak, biorą ludzie kredyty obrotowe, myśląc, że będzie lepiej, że się poprawi, że się odbije, a tak się niestety nie dzieje, no bo mamy coraz gorzej. I stąd ta spirala zadłużeń, ta spirala problemów, ona się powiększa i będzie się powiększała, jeżeli naprawdę czegoś z tym nie zrobimy. A są pomysły na to, aby polski transport ratować. No są na to pomysły, jak to zrobić.
1: Bywa, że niektóre firmy transportowe nie mają tej możliwości wzięcia kredytu na bieżącą działalność?
4: Jasne, że są. Dlatego firmy się zamykają. Dlatego to jest właśnie przyczyna ta.
1: Ile tych firm ostatnio się zamknęło?
4: Z ostatnich danych, które się ukazały w miesięczniku, który redagowany jest przez największą organizację transportową w Polsce, mowa o Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Transportowych z Warszawy, ZMPD. Jasno wynika, że ponad 8 tysięcy tysięcy firm w przeciągu 2 lat się zamknęło. No więc to skala jest olbrzymia.
1: Dane nie są optymistyczne, więc widzi pan szansę na jednak rozwój tego transportu?
4: Musimy usiąść z powrotem do stołu z rządzącymi i porozmawiać, jak ratować transport, bo tutaj wszystko jest w rękach rządu. Tylko i wyłącznie, bo to oni mają instrumenty, aby odczarować tą sytuację.
1: Tu mamy problemy finansowe, tu mamy problemy z wysokimi kosztami. A jak jest w ogóle z dostępnością kierowców? Czy tych kierowców nadal brakuje? Jak to jest u pana?
4: U mnie na szczęście nie brakuje. Mamy, no, jesteśmy niedużą firmą rodzinną. Tutaj traktujemy kierowców jak członków rodziny, można powiedzieć. Razem pracujemy od wielu lat i akurat nie brakuje. W każdym razie brakuje ogólnie na rynku transportowym kierowców ze względu na to, że szkół zawodowych brakuje tak naprawdę. Kształcenia zawodowego kierowcy w transporcie międzynarodowym. I to nawet może już nawet nie bardziej o kierowcy, to, bo w tej chwili te szkoły kierowca, mechanik gdzieś tam jeszcze funkcjonują w kraju. One nawet się teraz cieszą frekwencją. Tym, że też potrzebujemy zmiany takiego nauczania, zmiany w ogóle wizerunku pracy kierowcy. To już nie jest kierowca, mechanik tak de facto. To w tej chwili jest kierowca informatyk, kierowca tak jakby prowadził...
1: Niezwiązane z profesją.
4: Niezwiązane z profesją, bo...
1: Każdy może być kierowcą.
4: Każda kierówka jest naszpikowana w tej chwili nowoczesnymi urządzeniami elektronicznymi, pomiarowymi.
1: Że tak naprawdę nikt tam rąk nie wtyka. Kto nie ma wiedzy?
4: Absolutnie nie. Jeżeli chodzi o naprawy, czy takie, to tylko i wyłącznie w serwisie, broń Boże, na drodze. Więc nowoczesne ciężarówki pozwalają naprawdę w sposób komfortowy i wypocząć, i pracę wykonać. Cieszyć się tą pracą, tak? Cieszyć się tą pracą i jednocześnie zwiedzając świat.
1: Ale to nie znaczy, że praca kierowcy jest tą pracą bezstresową, bo jednak są regiony, o których jeszcze zanim włączyłem nagrywanie, pan wspominał, że jednak są takie regiony, które no, nie są zbyt przyjazne firmom transportowym, czytaj kierowcom.
4: Tak, no praca kierowcy jest bardzo wymagającą pracą i odpowiedzialną. To pamiętajmy, że to jest potężna maszyna na drodze 40-tonowa, wielokrotnie przewożąca ładunki niebezpieczne, gaz, paliwo, różnego rodzaju chemikalia, więc to jest bardzo odpowiedzialna praca i też trzeba się nad tym zastanowić, czy chcę taką pracę wykonywać, że to jest praca nie od tak sobie pójdę, będę kierowcą jeździł. Nie, to jest odpowiedzialna praca. To trzeba do tego podejść odpowiednio i też nie wszędzie, ale gdzie niegdzie jest niebezpieczna. No, w szczególności w tym momencie we Francji. To też z własnego doświadczenia wiemy i trasy we Francji mamy tak zaplanowane, że kierowca wjeżdża na zakład, gdzie się rozładowuje. Jeżeli nie ma tyle czasu pracy, aby dojechać na kolejny załadunek, gdzie
1: bezpośrednio,
4: to nie wyjeżdża z zakładu za bramę.
1: Czym to jest spowodowane?
4: Spowodowane napadami na kierowców. Nawet na strzeżonych parkingach we Francji zdarzają się napady. W biały dzień podchodzą gangi uzbrojone w maczety, w łańcuchy, w noże i w biały dzień kradną to, co znajduje się na plandece, a jeżeli tam nie znajdą czegoś, to okradają baki z paliwa. No, tam jest naprawdę niebezpiecznie.
1: Baki nie są zabezpieczone?
4: Wie pan, baki są zabezpieczone w odpowiednim wlewem. Specjalnie na Francję nie zabezpieczamy ich w żaden sposób inny, bo jeżeli zabezpieczamy tak zwanym kagańcem na wlew, to gdy taki złodziej nie będzie mógł odkręcić wlewu, to po prostu przebija bak od spodu. Nie dość, że nam ukradnie paliwo, to jeszcze mamy bak do naprawy we Francji w serwisie, a to też tania impreza nie jest, więc są niebezpieczne momenty tej pracy, no ale też i są przyjemne, tak? To praca z ciekawymi ludźmi, codzienna zmiana klimatu, zmiana terenu, no to nie jest praca monotonna, to tak jak mówię, to dla ludzi, którzy lubią przygodę.
1: Lubią po prostu jeździć.
4: Tak, lubią jeździć, lubią przygodę, to jest świetna praca, naprawdę.
1: Wracając do tych takich problemów życia codziennego transportu, uważa pan, że, czy widzi pan sens w większej integracji przewoźników, na przykład, nie wiem, wspólne platformy, centralne negocjacje, wspólna wizja branży?
4: Tak, widzimy w myśl takiej starej tego powiedzenia, że poznajesz przyjaciół w biedzie. Ja uważam, że to się poznaje i w biedzie, i w dobrobycie, tak, jak jest, ale w tym momencie, tak, ta niedola łączy nas, łączy organizacje transportowe, łączy przewoźników, łączy spedycje w Polsce, bo wszyscy widzimy, że w złym kierunku zmierza polski transport i musimy coś z tym zrobić i chcemy coś z tym zrobić, bo jak nie my, no to kto?
1: To jeszcze tak na zakończenie chciałem zapytać, jak według pana powinna wyglądać ta nowa polityka transportowa państwa z perspektywy generalnie interesów przewoźników?
4: Powinniśmy usiąść do stołu i wypracować jakiś kompromis, bo ta sytuacja, która w tym momencie trwa, będzie powodowała tylko zapaść polskiego transportu. I koniec, kropka. I tutaj się z tym nic nie zrobi. Musimy usiąść, porozmawiać i dojść do konsensusu.
1: Będziecie z stosować naciski?
4: Tak, będziemy stosować naciski. No, rozmawiamy cały czas ze stroną rządową, ale mam wrażenie, że to tak jakby... No,
1: odbija się od ściany.
4: Odbija się od ściany, no naprawdę, no to jest aż... No,
1: jest rozmowa, a nie ma konsekwencji tej rozmowy.
4: Niby rozmawiamy, niby tak, że wszyscy nas rozumieją, że widzą jaka sytuacja, no bo przecież te statystyki to rządzący mają wszystkie, tak? Widzą co się dzieje, tak? I rozmawiają z nami, no i niby widać tą chęć pomocy i chęć porozumienia, ale nic się nie dzieje. No nie mam pojęcia, dlaczego to jest tak.
1: Czyli generalnie wszyscy potakują głowami i wychodzą ze spotkania.
4: No niestety tak, no i to nie jest fajne. To coraz więcej liczbie osób się przestaje podobać. Po prostu mamy nóż na gardle, tak? No, bo to jest albo być, albo nie być naszych firm, naszego dorobku życiowego, tak? Więc na pewno nie pozwolimy na to, aby nasz dorobek naszego życia poszedł w niwecz i to ku chwale czemu? Nie wiadomo czemu.
1: Myśli pan o bardziej drastycznych krokach? Nie wiem. Paręnaście, dziesiąt tysięcy ciężarówek dziennie pokonuje polskie drogi. Na chwilę, minutą ciszy uczcić polski transport, na dwie minuty, trzy zatrzymać się i stanęłaby cała Polska.
4: Być może będzie musiało dojść do takiego rozwiązania, bo my rozmawiamy, dziękuję, że pan redaktor przyszedł na ten temat, chce porozmawiać. Rozmawiamy, mówimy, pokazujemy statystyki, no ale tak jakby nas nikt nie słuchał i może tak być, że w myśl porozumienia transportowego ogólnopolskiego zatrzymamy transport, choć na taką właśnie przysłowiową minutę. Lepiej zatrzymać się na minutę teraz, niż potem minutę po wszystkim, jak już transportu polskiego nie będzie. Aby się otrząsnęli wszyscy i spojrzeli realnymi oczami na to, co się wokół nas dzieje, a nie przez jakieś różowe okulary w myśl jakiejś idei, też nie wiadomo czemu mających służyć, tak? Bo tak naprawdę to też nie widzimy sensu pewnych takich przedsięwzięcia. No nawet jeżeli chodzi nawet o ekologiczne te przedsięwzięcia. Rozumiemy ekologię ostatniej mili, busy w miastach, to tak, ale transport ciężki, międzynarodowy, gdzie w różnych warunkach przez różne przejeżdżamy kraje, gdzie nie ma infrastruktury, no nie ma takiej możliwości, żeby załadować auto ciężarowe, elektryczne, więc no to jest jakaś mrzonka, to trzeba z tym skończyć i myśleć o realnych rzeczach.
1: O trudnościach w transporcie międzynarodowym, ale i również krajowym Marcin Potapczuk, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników w Białej Podlaskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
2: Przewoźnicy chcą, aby rząd podjął zdecydowane działania odciążające polskie firmy transportowe. SK2. Magazyn lokalny. Zaprasza Agata Bogucka. Jest nie tylko kolekcjonerem winyli, ale także miłośnikiem muzyki oraz pasjonatem fotografii. Mariusz Kuc z Białej Podlaskiej zwiedza Europę z aparatem, ma swoje wystawy oraz wygłasza związane z tym prelekcje.
5: Dzień dobry, Mariusz Kuc.
1: Pasjonat fotografii, ale też miłośnik fotografii innych fotografów.
5: Tak, bo to, że robię zdjęcia, to jest tylko namiastka tego, co mnie w fotografii najbardziej kręci, bo no, fotografia to przede wszystkim oddziaływanie poprzez obraz na nasze serca, poprzez oczy, mózg, aż sygnał dociera właśnie do serc i tam się dzieje najwięcej. I to mniej więcej tak samo jest, jeśli chodzi o robienie zdjęć, bo zdjęcie robimy też nie oczyma, nie aparatem, ale głównie głową, rozumem i sercem. I podobnie jest z oglądaniem zdjęć, bo one też w pewien sposób na nas oddziałują. I żeby nie być gołosłownym, można na przykład sięgnąć po znane zdjęcie Roberta Kappy. Był taki fotograf, który wojnę fotografował. Jego zdjęcia zmieniały świat, zmieniały historię. Po jego zdjęciach o konfliktach było głośno. To samo było na przykład ze zdjęciami Steve'a McCurry, który jako pierwszy sfotografował konflikt i ofiary tego konfliktu w Afganistanie. Zresztą to po jego fotografiach, które przemycił z Afganistanu, klisze pozaszywane w ubraniach wręcz, bo tylko tak można było się stamtąd wydostać w całości. Więc jak już wysłał te klisze i zdjęcia zostały opublikowane w największych magazynach światowych, po raz pierwszy świat ujrzał, co się dzieje w Afganistanie i to zmieniło oblicze tego konfliktu, bo ludzie zaczęli o tym mówić, zaczęło być o tym głośno i zobaczyli, co tak naprawdę tam się wydarzyło. Także fotografia jest medium, które w zasadzie od samego początku zmienia losy świata i stąd moja taka wycieczka w stronę tego, że fotografia oddziałuje na serca również.
1: Tutaj słuchacze tego nie widzą, ale przed nami jest sterta albumów. Rozumiem, że to są ci, którymi się inspirujesz.
5: Tak, przyniosłem ze sobą kilka albumów, no nawet nie tych wszystkich ukochanych artystów, fotografików, kilku wyłącznie, co mi się udało udźwignąć, bo albumy bywają potwornie duże i potwornie ciężkie, więc więc to by było niezłe wyzwanie. Natomiast w albumach odnajduję bardzo dużo inspiracji, ale też bardzo dużo uczuć, jak oglądam te fotografie, co lubię bardzo robić. To można porównać do czytania książek, do czytania poezji, do słuchania muzyki, do oglądania filmów. Generalnie w zasadzie w tym wszystkim chodzi o to samo, o wzbudzenie emocji i o to, co te emocje z nami robią, bo te emocje nas odmieniają od środka i jak oglądam takie zdjęcia na przykład Ernesto Bazana z Kuby, no to trudno się przy nich nie wzruszyć, trudno przy nich nie wysnuć kilku co najmniej refleksji i ja bardzo wierzę w to, że takie postrzeganie fotografii i takie podejście do fotografii, że robi z nami coś dobrego, że to nie jest tylko oglądanie zdjęć dla oglądania zdjęć, ale te fotografie autentycznie nas zmieniają, pozostawiają po sobie w nas ślad. Mocno wierzę, że sprawia, że stajemy się po prostu lepsi.
1: Inspirujesz się, ale też fotografujesz. Czy również wydajesz własne albumy fotograficzne?
5: Do tego nie dorosłem. Tak, fotografuję moje zdjęcia na ścianie kawiarni Coffee Love na przykład, można zobaczyć. Fotografuję, próbuję odnaleźć piękno w życiu, w tym, co wokół nas, choć nie zawsze to wszystko jest takie piękne, ale czasami droga do tego piękna bywa przez trochę mniej piękne widoki, skróćmy w ten sposób sprawę, więc próbuję fotografować, to jest jakaś forma wyrażenia siebie, wyrażenia swoich emocji, ale też właśnie takiego poszukiwania, bo samo fotografowanie dla mnie to są takie ćwiczenia emocjonalne, często z empatii, często z próby zrozumienia innych, próby zrozumienia tego, jak inni żyją, jakie mają uczucia, emocji międzyludzkich, więc to wszystko jest dla mnie bardzo ważne. Za to na przykład nie przepadam za fotografią przyrody, bo uważam, że mistrzowie, którzy fotografują dla choćby National Geographic, robią to w sposób niedościgniony i w zasadzie przyroda jest piękna sama w sobie, tam poszukiwać tego piękna w niej chyba nie trzeba. Natomiast piękno w tym, co się dzieje na ulicy, w tym, jak się ludzie do siebie odnoszą, jak czasami sobie patrzą w oczy, jak potrafią się przywitać, pocałować, jak się do siebie odnoszą, w jaki sposób język ciała pokazuje, jak na siebie reagują. W tym wszystkim jest dosyć dużo zagadek i dosyć dużo pięknych momentów i uważam, że to jest coś, czego warto poszukiwać w życiu i jeśli się uda, to zatrzymać na tą jedną 250 sekundy, naciskając migawkę aparatu, no i potem nam zostaje takie wspomnienie. Bo fotografia to też trochę, a nawet bardzo, ja tak w to wierzę i tak na to patrzę, to nie jest zatrzymywanie chwili w czasie, to jest raczej zapamiętywanie siebie i swoich odczuć z danego momentu, więc to trochę taki pamiętnik, trochę taki brudnopis, notatnik codzienności i jak potem do tego sięgamy, często po latach, no to tam odnajdujemy właśnie nie tych ludzi, których sfotografowaliśmy, tylko często odnajdujemy samego siebie, więc jest to coś, co w sposób taki bardzo emocjonalny nas potrafi poruszyć, cofnąć, coś przypomnieć. No i o to chyba trochę chodzi w życiu, żeby nie być tylko takim odbiorcą wszystkiego, co wokół, ale też próbować coś z tego życia dla siebie zatrzymać, z tego, co się przeżyło, z tego, co się widziało.
1: Nawet ci bardzo znani specjaliści od fotografowania korzystają z tak zwanej edycji fotografii. Czy ty również w edycję fotografii bawisz się?
5: Edycja fotografii to jest jeden z trudniejszych tematów. Nie wiem, czy mogę pozdrowić Darka Szubińskiego przy okazji. Dla mnie to jest mistrz edycji fotografii i żeby od razu wyjaśnić temat, edycja fotografii to nie jest edytowanie zdjęć rozumiane jako obróbka czy jakieś rzeczy związane z balansem bieli, z intensywnością koloru czy czegokolwiek. Edycja to jest wybieranie i układanie zdjęć w historię, tak żeby kilka zdjęć, choćby dwa albo 12, żeby ułożyły jakąś historię i żeby tę historię opowiedziały tak, że ta historia staje się interesująca dla tego, kto te zdjęcia ogląda. Więc jest to bardzo trudny temat, bo oczywiście można pojechać do Wiednia choćby, pstryknąć zdjęcie wysiadając z samolotu, potem kilka widoków z Wiednia, 2-3 osoby, te widoki spowodują, że nawet kiedy nie będzie widać, że to jest Wiedeń, to i tak rozpoznają pewnie jakieś elementy charakterystyczne, ale w tym nie ma nic interesującego, bo pocztówki możemy kupić sobie w już nieistniejących kioskach ruchu albo w jakichkolwiek innych miejscach, ale zrobienie zestawu zdjęć, który wywoła jakieś emocje w odbiorcy, to trochę więcej i tu już nie wystarczy kilka widoków, to trzeba dosyć intensywnie pomyśleć o tym, które zdjęcia pokazać i nie zawsze te najlepsze zdjęcia trafiają do takiego zestawu, które wykonaliśmy w danym zestawie, czy podczas danej podróży, czy w ogóle. Więc taki dobrze zedytowany zestaw to nie jest takie the best of, to nie jest portfolio najlepszych fotografii. To ma być coś, co prowadzi historię od początku do końca, od A do Z i pokazuje ją w sposób interesujący i taki, żeby intrygować, ale żeby trochę też więcej pokazać o tym miejscu, tego, co my myślimy i jak my widzimy jako osoby fotografujące to miejsce. No więc taki zestaw, on wtedy mówi sam za siebie. O takich zdjęciach się mówi, że ich nie trzeba opowiadać, ich nie trzeba wyjaśniać. Ktoś, kto ogląda taki zestaw zdjęć, jakby od razu jest w stanie swoje zdanie na ten temat zbudować.
1: To jeszcze zapytam, czy cały czas nosisz aparat fotograficzny przy sobie? Ja nie mówię o telefonie, bo wiadomo, że w telefonie to jest ten aparat, który zawsze gdzieś tam pod ręką masz, ale czy podróżujesz cały czas z takim typowym aparatem fotograficznym?
5: Staram się tak często, jak to możliwe. Oczywiście nie cały czas i biję się w piersi, żałuję, to jest coś, co mam sobie za złe. Natomiast no, z drugiej strony, jeżeli jadę samochodem z domu do gdzieś jakąś sprawę załatwić, no to trudno mieć ze sobą aparat. Czy można, tylko po co? Nie będę się zatrzymywał, żeby zrobić zdjęcie gdzieś po drodze, bo ten moment, który najczęściej zauważamy, on po prostu w ułamku sekundy ucieka, więc albo mamy aparat w ręku, gotowy zawsze do użycia i jesteśmy na tyle wyposażeni w wiedzę, żeby wiedzieć, jak poustawiać ten aparat w mgnieniu oka, tak żeby uchwycić scenę, którą chcemy uchwycić, albo po prostu nie ma sensu, tak mi się wydaje, żeby leżał gdzieś w schowku w samochodzie albo na tylnym siedzeniu. Natomiast jeżeli gdzieś podróżuję poza takim typowym scenariuszem dom, sklep, dom, kawiarnia czy gdziekolwiek, no to mam ze sobą aparat. Wyjeżdżam zawsze z aparatem. To jest absolutnie obligatoryjne w moim przypadku, co nie zawsze znaczy, że robię zdjęcia, bo wiele zdjęć robię bez podnoszenia aparatu. Ja je robię tak trochę dla siebie samego, oczyma i głową wspomnianą i one tam zostają. Więc uważam, że nie wszystko trzeba sfotografować. Niektóre rzeczy wystarczy zobaczyć i zapamiętać. Natomiast no, jeżeli scena jest naprawdę ciekawa i coś jakby każe sama siebie sfotografować, to jak najbardziej wtedy warto użyć aparatu i warto go przede wszystkim mieć, no bo jak się go nie ma, no to nic z tego użycia. Więc to też ciekawy temat jest z tym robieniem zdjęć, bo pamiętam siebie samego sprzed kilkunastu lat, kiedy potrafiłem, będąc choćby, nie wiem, w Barcelonie, jednego dnia strzelić 300-400 zdjęć i po prostu strzelałem jak szalony, robiłem jedno po drugim. Oczywiście z tych zdjęć 95% nadawała się do wyrzucenia. Dzisiaj, kiedy uważam się za trochę bardziej świadomego człowieka, potrafię zrobić 3 zdjęcia, 10, 20, w zależności od tego, co oglądamy. Ostatnio fotografowałem obchody czy celebracje święta świętej Agaty w Katanii, no więc tamtych zdjęć troszkę więcej zrobiłem niż 20 dziennie, no ale i temat to był trudny, bo tam się bardzo dużo działo, więc trzeba było próbować wyłuskać z tego jak najwięcej i jakby sam sobie trochę sam przed sobą wytłumaczyłem siebie z dużej ilości kadrów. Wciąż nie jest to 400 jak dawnymi czasy. Po prostu teraz podnosząc aparat do oka, ja już wiem, co chcę sfotografować i w jaki sposób i tych zdjęć po prostu potrzebuję zrobić o wiele, wiele mniej. I jak już robię, no to mam nadzieję, że coś z tego po prostu porządnego zostanie zachowane.
1: Teraz bardziej czujesz się jako taki myśliwy dobrych ujęć.
5: Nie wiem, czy tak bym to nazwał. Ja wciąż szukam ujęcia na pewno. Dobre kadry, które potrafią zrobić wrażenie choćby na mnie samym później, a jak na kimś jeszcze, to tym bardziej przyjemnie. Dobre kadry są na wagę złota, bo tak naprawdę jest masa ciekawych ujęć, które można zrobić, tylko one są ciekawe w danym momencie. Jeżeli idziemy ulicą i zobaczymy coś fajnego, coś, co przykuje nasz wzrok, piękny uśmiech kogoś, zamyślenie pana czytającego gazetę, co się rzadko w dzisiejszych czasach zdarza i tak bardzo pochłoniętego tym czytaniem, że to po prostu widać na jego twarzy. No, możemy zrobić takie zdjęcie, tylko potem co z tym zdjęciem? Takie typowe portrety uliczne, kiedy ktoś idzie ulicą i robimy mu zdjęcie, bo wydaje nam się, że wygląda ciekawie. To nie jest chyba na tyle ciekawe, żeby coś takiego robić, przynajmniej nie dla mnie. Natomiast coś, co powoduje, że skłania nas do jakiejś refleksji, to już tak, więc te kadry są dużo bardziej cenne, takie kadry są dużo bardziej interesujące i je na dłużej zapamiętujemy. Ja właśnie takich kadrów szukam, staram się, żeby były to takie kadry, które nie zginą w przestrzeni czasu i w przestrzeni milionów zdjęć robionych każdego dnia, bo dzisiaj w zasadzie każdy jest fotografem, każdy ma w kieszeni albo w ręku telefon. Co więcej, dużo ludzi robi telefonami znakomite zdjęcia. Natomiast to są pojedyncze ujęcia, które po prostu po opublikowaniu na Instagramie przepadają. Nie pamiętamy o nich. Dobre zdjęcie to jest takie, które nie do końca pozwala nam o sobie zapomnieć, które gdzieś jak już w nas wejdzie, to potem ono w nas jest. I czasami wracamy do tego zdjęcia, nawet go nie widząc. I to są doskonałe kadry. I na takich mi najbardziej zależy, co oczywiście jest szalenie trudne, bo czegoż mamy wielkich mistrzów fotografii, jak choćby Tomasz Tomaszewski z Polski. No więc on też nie strzela zdjęć nie wiadomo ile i nie jest poszukiwaczem miłych scenek ulicznych, a raczej pokazuje zdjęcia nie zawsze nawet miłe oku, ale te zdjęcia zapamiętujemy z innych powodów i one mimo wszystko gdzieś w nas potem wiercą dziurę, przypominając nam o czymś, albo próbują coś podpowiedzieć, próbują pokazać, kim jesteśmy, kim powinniśmy być. No więc to jest dla mnie taka rola fotografii.
1: Mówisz, że już starasz się tych zdjęć robić trochę mniej i żeby te ujęcia były bardziej wyszukane, ale jednak w momencie, kiedy już zgrywasz je na komputer i musisz wybrać te najlepsze, nadal jest ten problem z wybraniem tych, które ty uważasz za najlepsze i chciałbyś je zachować?
5: No tak, bo mimo wszystko tutaj wciąż wpadamy w taką pułapkę, że jak robimy zdjęcie, to jesteśmy do niego trochę emocjonalnie przywiązani, bo mamy z tym zdjęciem też różnego rodzaju wspomnienia, a to pamiętamy przez przynajmniej krótką chwilę jakieś zapachy, jakąś większą scenę, czego na kadrze nie widać i czego nie widzą również ci, którzy będą to zdjęcie oglądali. Co więcej, możemy pamiętać nasz jakiś nastrój, który nas dobrze podkręcił, więc dużo wspomnień ze zdjęciem mamy w momencie już robienia zdjęcia. Natomiast dwa dni później okazuje się, że część z tych zdjęć trochę blaknie. Po miesiącu te wspomnienia zacierają się i te zdjęcia już nie mają takiego ładunku emocjonalnego, więc jest to trochę takie mimo wszystko grzebanie wciąż w za dużej ilości zdjęć, chociaż ich jest naprawdę niewiele, to wciąż z tej ilości zdjęć jeszcze jest sporo zdjęć, które pozostaną chyba na zawsze takim niewiele znaczącym ujęciem, które może kiedyś nam coś przypomni, ale one niczego z nami więcej nie zrobią, więc zrobienie kilku kadrów dobrych, takich naprawdę dobrych, poruszających, no to nie jest aż taka prosta sprawa i najwięksi fotograficy potrafią chodzić całymi dniami, zrobić kilka klisz dziennie, dawniej, dzisiaj już na matrycy oczywiście, i wciąż z tych wszystkich zdjęć uznają, że tylko jedno jest dobre, bo to są takie zdjęcia, które naprawdę powinny się wyróżniać w natłoku milionów zdjęć codziennie publikowanych. Kiedyś tych zdjęć tyle nie było, bo kiedyś ludzie robili zdjęcia na kliszy i nie było innej opcji. Nie każdy wiedział, jak to zrobić, a nawet jeżeli ktoś wiedział, to nie każdy miał ochotę wywoływać te zdjęcia, robić odbitki i nie wiadomo, co z tym potem jeszcze robić, więc nawet jeżeli mój ojciec na przykład miał aparat analogowy, no to on robił po prostu zdjęcia do albumu rodzinnego i na tym się wszystko kończyło. I tak swoją drogą to był pierwszy aparat, który miałem w ręku pewnie ze 40 parę lat temu i do dziś pamiętam jego ciężar. Pamiętam ciężką lampę błyskową, która była w specjalnej walizeczce zawieszona na ramieniu i dopiero od tej walizeczki był prąd poprowadzony do lampy błyskowej, więc to takie czasy były dosyć siermiężne pod tym względem, a mimo to ludzie próbowali robić zdjęcia, no ale tych zdjęć wciąż stosunkowo było niewiele w porównaniu do zalewu tego, który mamy dzisiaj. Dzisiaj na Instagramie jest kilkanaście milionów zdjęć każdego dnia publikowanych, więc to jest teraz jak odnaleźć te wartościowe. No, każde zdjęcie jest na tyle dobre, na ile kogoś zatrzyma.
1: Publikujesz swoje zdjęcia w social media?
5: Niewiele, ale tak, zdarzają się. Rzucam na Facebooka, na Instagrama, tam czasami coś się pojawia. Natomiast to jest wciąż, te zdjęcia nigdy nie będą tak popularne jak zdjęcia, i żeby od razu było jasne, ja nie szukam takiej popularności, jak zdjęcia różnego rodzaju celebrytów, czy instagramerów, czy jak tam nazwiemy tych różnych ludzi. I oczywiście ja nie chcę nikogo oceniać, bo to zupełnie nie o tym rozmowa. Natomiast zdjęcie, które pokazuje, że tak użyję mocnego skrótu, dosyć mocno obnażoną, piękną dziewczynę, ono oczywiście, że zdobędzie serduszek setki, jak nie tysiące, i to jest wszystko w porządku, jeżeli tak to wygląda i jeżeli tego świat potrzebuje. Natomiast ja szukam czegoś innego w zdjęciach, zresztą tego samego, czego ludzie szukają w literaturze, czy w poezji, czy w dobrym filmie. Każdy z nas ma swoje jakieś ulubione wyobrażenie tego, co go porusza. W moim przypadku są to na przykład zdjęcia, jest to muzyka, jest to poezja, czy literatura, czy film. I też spotkania międzyludzkie, takie, kiedy można sobie porozmawiać. I jakby to wszystko jakoś tak pięknie mi się zazębia, bo jak oglądam albumy fotograficzne, to zawsze leci muzyka w tle. Jak siedzę przy komputerze i wybieram zdjęcia, obrabiam je, czy próbuję edytować, no to ta muzyka często też jest gdzieś w tle. Jak oglądam film, to patrzę też często oczyma, no tak trochę za wizjera obiektywu i czasami podziwiam niektóre ujęcia filmowe. One są oczywiście wyreżyserowane, więc jest troszkę łatwiej takie ujęcie zbudować od początku do końca, ale w wielu filmach, szczególnie tych starszych, naprawdę widać znakomity, niedościgniony kunszt osób, które filmowały i one naprawdę wiedziały, co robią. Więc to wszystko gdzieś ze sobą się tak pięknie przenika i powoduje, że jakoś tak chce się żyć i tym wszystkim dzielić.
1: Co bardziej wolisz, fotografię czarno-białą czy kolorową?
5: Zdecydowanie bardziej ciągnie mnie fotografia czarno-biała i z prostego powodu. Kolor czasami jest zbyt dominujący i czasami odciąga uwagę od treści samego zdjęcia. Natomiast znam kilka osób, które bardzo szanuję i podziwiam wręcz, które mówią, że świat jest kolorowy, my go takim widzimy, więc fotografia kolorowa powinna być. No i to są oczywiście różne zdania. Ja wciąż się skłaniam bardziej ku fotografii czarno-białej, aczkolwiek trudno jest fotografować Lizbonę, Barcelonę czarno-białą. Próbowałem. Mam kilka, uważam, niezłych kadrów z Lizbony czarno-białych, ale te kolorowe też po prostu są, te kolory tam są tak cudownie nasycone, tam słońce pada inaczej, więc te kolory wydobywają inne jakby tony z siebie, nie wiem jak to nazwać, ale one są po prostu dużo bardziej bogate i w jakiś taki dziwny, wspaniały wręcz sposób potrafią nami zawładnąć, więc bardzo trudno jest fotografować niektóre miejsca w czerni i bieli. Były próby, no zanim była klisza kolorowa, to oczywiście, że na całym świecie przecież używano negatywów czarno-białych. Afrykę fotografowano w czerni i bieli dawnymi laty. Dzisiaj mało kto się na to jest w stanie zdobyć. Znam jedną osobę, która próbowała to robić, poddała się, powiedziała, że nie, absolutnie, to jest nie do udźwignięcia. Nie jest w stanie oddać bogactwa tego wszystkiego wokół, jedynie w odcieniach czerni i bieli, w tych tonach pomiędzy czernią a bielą bez koloru. I jest, no coś w tym jest. Natomiast wciąż, myślę, takie 75-80% moich zdjęć to są zdjęcia czarno-białe, bo na nich jest mi chyba trochę łatwiej pokazać to, o co mi chodzi na zdjęciu.
1: Masz swoje ulubione miejsca do fotografowania?
5: Tak. Jednym z ukochanych miejsc jest wspomniana Lizbona. Jest to miejsce, gdzie życie po prostu tętni i nie sposób po prostu nie robić tam fajnych zdjęć. To miejsce aż po prostu krzyczy o bycie fotografowanym. Natomiast jest też coś takiego, że w krajach na południu Europy na przykład dużo łatwiej się fotografuje na ulicy ludzi, bo tam ludzie nie uciekają, nie chowają się, wręcz czasami nawet dziękują za zrobienie zdjęcia. Czasami proszą, żeby potem wysłać takie zdjęcie, ale to nie jest tam nic niezwykłego. W Polsce ja dosyć niewielkiego aparatu używam, takiego nie rzucającego się w oczy, ale nawet z takim małym aparatem, jak się pojawię na ulicy, to ludzie często potrafią przejść na drugą stronę ulicy, bo zobaczą, że ktoś ma aparat w dłoni, jakby to było coś innego niż telefon, jeśli chodzi o zrobienie zdjęcia, bo oczywiście jest to coś innego, natomiast dla większości ludzi zdjęcie to jest po prostu zdjęcie i już nie, bez wchodzenia w aspekty techniczne, że w aparacie nie da się wielu rzeczy, w telefonie wielu rzeczy ustawić, no to jakby efekt jest ten sam, tym efektem jest po prostu zdjęcie. I jeżeli nie przeszkadza im bycie fotografowanym telefonem, to co im przeszkadza bycie fotografowanym aparatem? Co więcej, jest to jakiś taki koszmar, który też instytucje różnego rodzaju kultywują, bo niektórych obiektów nie należy fotografować. No okej, jeżeli to są obiekty strategiczne, wojskowe, transport, coś tam, no, rozumiem. Natomiast jest dużo miejsc, gdzie po prostu nie ma żadnego znaku, że nie można fotografować i prawo tego nie zabrania. Natomiast jeżeli w takim obiekcie jest na przykład jakiś pan ochroniarz, to potrafi wybiec i próbować przepytywać, po co komu te zdjęcia, w jakim celu, albo po prostu powiedzieć, że nie można, że trzeba skasować, cokolwiek. W tym samym czasie setki ludzi fotografują te same miejsce telefonem i tu jest jakiś taki śmieszny dysonans, więc jakby no jest to taka jeszcze rzecz, z którą chyba się musimy uporać jako społeczeństwo. Natomiast wracając do tych ulubionych miejsc, to południe Europy jest na pewno takim szeroko pojętym miejscem, gdzie się robi zdjęcia trochę inaczej i nie ma tej presji, że będzie się zaatakowanym przez kogoś, komu się robi zdjęcie, bo w Polsce ludzie bywają agresywni, chociaż nigdy nie udało mi się w nos dostać, ani nikt na mnie nie nakrzyczał, a w Londynie kiedyś młody, przyjemny z wyglądu pan zrobił mi karczemną awanturę za bycie sfotografowanym na przykład, nie? Więc to jest, natomiast no co, no wtedy się zawsze uśmiechamy, wyjaśniamy albo mówimy przepraszam i tyle. Można też udać głupka i powiedzieć, że się nic nie rozumie, jeśli jest się za granicą szczególnie. Natomiast to jakby nie o to chodzi. No i tu też możemy dojść do takiego punktu, czy pytać o to, czy możemy kogoś sfotografować, bo też ludzie na to różnie patrzą.
1: No jak zapytasz, to rozumiem, że później ta osoba będzie, jeśli się zgodzi, pozować, a to już nie będzie tej natury.
5: Dokładnie. Poza tym, no pozowany to tylko portret tak naprawdę dobrze wychodzi i też nie zawsze. Czasami takie zaskoczenia są o wiele lepsze. Natomiast no nie zapytamy, jeżeli jest jakaś scenka, którą koniecznie chcemy uwiecznić, no to już tutaj po prostu nie sposób zapytać, bo przerwiemy tą scenkę, zakłócimy ją, wpłyniemy na jej przebieg i to wszystko będzie po prostu bez sensu, więc chyba nie o to nam chodzi. Właśnie tak spoglądam na albumy, bo...
1: No właśnie miałem wrócić do tych albumów. Który ma dla ciebie tutaj największe znaczenie?
5: No jest...
1: Wszystkie rozumiem, ale ten jeden może jest.
5: Największe znaczenie ma chyba dla mnie album, którego tutaj... No nie, okej, drugie znaczenie, już jak mam wartościować. Największe znaczenie jest taki album, który jest moim absolutnie ukochanym albumem. To jest album Ernesto Bazana pod tytułem Kuba.
1: Czarno-biały.
5: Tak, chociaż Ernesto też fotografował kolorowo, miał taki epizod, natomiast głównie fotografuje, to już jest w tej chwili starszy pan, natomiast jego zdjęcia są po prostu porażające.
1: Życie na Kubie.
5: Tak, on generalnie żył na Kubie i z tej Kuby musiał wyjechać ze względów politycznych, potem przez długi czas tam nie wracał. Na zdjęciach oddawał to, jak mu się na chwilę udało tam być, to oddał to, co tak naprawdę tam się dzieje, na czym polega tam życie. Te zdjęcia są pełne prawdy, pełne emocji, uczuć, namiętności, choć to często nie jest namiętność związana z erotyką, to są po prostu rzeczy, którymi tam ludzie się zajmują. Oni tam żyją do tej pory, wydaje mi się, nigdy nie byłem, ale na ile rozumiem te sprawy, żyją tam dosyć biednie, ale im to nie przeszkadza, żyją pod presją różnego rodzaju. To wciąż jest niewystarczający powód, żeby przeszkodzić im żyć pełnią życia. To jest oczywiście takie uogólnianie.

0: To trzeba palić cygaro.
1: No może niekoniecznie, natomiast lampka dobrego wina nie zaszkodzi, bo czasami w gardle tak ściśnie, że trunek typu czerwone wino trochę krew poruszy i może będzie trochę spokojniej. Natomiast te wszystkie albumy mają w sobie coś niezwykłego. Drugim takim albumem jest album pod tytułem Genesis brazylijskiego artysty nazwiskiem Sebastião Salgado. To jest chyba w ogóle mój największy bohater, jeśli chodzi o fotografię. Zrobił zdjęcia na całym świecie, zrobił zdjęcia tak poruszające, tak pokazujące różne prawdy o życiu, które dla wielu też nie były widoczne czy znajome. On fotografował wielkie wędrówki ludów w Afryce, fotografował w Kuwejcie pracowników fizycznych, fotografował kopalnie w Afryce, gdzie na wiele pięter ludzie na drewnianych rusztowaniach, tam dziennie ginęło kilka osób. Nikt się tym nie przejmował, bo tam życie jest mniej często warte od życia na przykład krowy, która potrafi wyżywić rodzinę, a nawet dwie, a jedno życie, cóż, no ktoś zapłacze, ale są tam większe tragedie. Natomiast właśnie problem zrozumienia innych ludzi, innych, nie chcę powiedzieć nacji, bo tak nie możemy mówić o ludziach, ale po prostu ludzi mieszkających w innych miejscach, myślących inaczej, więc próba zrozumienia tego wszystkiego to jest nie taka prosta sprawa, a zdjęcia potrafią tą sprawę nieco uprościć. Z drugiej strony ja zawsze lubię cytować coś, co kiedyś usłyszałem od bliskiej mi osoby. Im więcej wiem, tym mniej rozumiem. I zdjęcia są takim bardziej zadawaczem pytań niż odpowiedzią na nie. One prowokują powstawanie pytań w głowie, w sercu, prowokują myślenie, prowokują zastanawianie się, wzbudzają w nas efekt myślowy i rzadko dając odpowiedź. Natomiast ja myślę, że to jest dobre, bo właśnie, jak już wspomniałem, to takie ćwiczenie z empatii, ćwiczenie z tego, na ile jesteśmy w stanie być zdolnym zrozumieć innych, ale też próbować zrozumieć, bo nawet jak nie zrozumiemy, to jest to wysiłek, który jeżeli podejmiemy, to on jest już wart sam tylko tej próby. I to wszystko powoduje, że my patrzymy inaczej na świat. I teraz jakby można pójść w drugą stronę, bo to są zdjęcia takie, no lekkie to one nie są, to nie są zdjęcia do oglądania przy obiedzie albo w przerwie pomiędzy pierwszym a drugim daniem, jeżeli ktoś tak jada. Na drugim biegunie mamy zdjęcia na przykład Alexa Webba i od razu nie wiem, czy to ma sens, ale zareklamuję w galerii fotograficznej na Krótkiej, w Bialskiej. Będę prowadził taki warsztat, to może dużo powiedziane, ale po prostu będzie spotkanie na temat zdjęć Alexa Webba, coś co niedawno prowadziłem na temat innego artysty. I więc tam oglądamy zdjęcia, jest jak taki slideshow ze zdjęciami, które oglądamy przez chwilę z podkładem muzycznym. Później te zdjęcia, przynajmniej kilka z nich omawiamy i zastanawiamy się, co w nich jest wspaniałego albo nie, dlaczego nas poruszają, dlaczego są takie, a nie inne emocje wywołane przez te zdjęcia. Więc tenże Alex Webb to z kolei człowiek, który operuje kolorem i operuje w sposób absolutnie mistrzowski. Głównie świat Ameryki Łacińskiej fotografuje, ale on tam, na jego zdjęciach widać dużo życia, dużo piękna, dużo scen, które powodują, że po prostu się uśmiechamy, że jest nam przyjemnie, że te zdjęcia się bardzo dobrze ogląda. To jest jednocześnie mistrz światła i cienia oraz mistrz wielowątkowości. Tworzyłem album na przypadkowej stronie i widzimy na jednym zdjęciu co najmniej 4 różne sytuacje, a to jest wciąż ta sama fotografia. Trudno je nam ze sobą powiązać, bo wszystkie sytuacje są oddzielone cieniem. Więc zrobienie takiego zdjęcia to jest absolutne mistrzostwo i to jest coś, co podziwiam i kocham w tym człowieku. Dla mnie osobiście to jest też jedna z osób, które bardzo mocno wpływają na to, co widzę w zdjęciach.
0: To jeszcze powiedz, czy jest takie miejsce, które chciałbyś sfotografować, a na razie jest to takie w tej chwili niedoścignione marzenie?
1: Dla mnie są 2 takie miejsca. Jedno zdjęcie to jest Japonia. Bardzo bym chciał pojechać do Japonii, niekoniecznie do Tokio oczywiście też, bo przywiózłem stamtąd trochę płyt, zakładam, i może coś jeszcze, natomiast no, przede wszystkim masę wspomnień. Natomiast bardziej niż Tokio interesuje mnie prowincja i małe miasta, gdzie ta dawna kultura japońska jeszcze wciąż drzemie. Kyoto to jest duże miasto, ale ono wciąż się opiera współczesnemu światu i w jakiś sposób zachowuje tradycje minionych nie tyle lat, co wieków nawet. Więc choćby Kyoto i kilka tego typu wiosek w tym takim starym stylu to jest absolutnie moje marzenie. Drugą taką destynacją to jest Ameryka Łacińska. Szczególnie czule myślę o Peru. Natomiast też nie myślę o dużych miastach, choć tam oczywiście, że dużo się dzieje i przyjechałbym cały szczęśliwy z kilkoma kartami zapełnionymi zdjęciami. Natomiast dotarcie też do mniejszych osad gdzieś w górach, nie wiem, czy to się kiedyś ziści, no ale o czymś marzyć przecież

0: trzeba.
1: Wspaniałe opowieści o pasji do fotografowania i o tych najlepszych fotografach, a opowiadał o tym Mariusz Kuc. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, no i myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy.
0: Dziękuję bardzo, cała przyjemność po mojej stronie.
2: Z Bielczaninem rozmawiał Arek Michlewicz. Magazyn lokalny. Zaprasza Agata Bogucka. Sztuczna inteligencja rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego informatycy muszą również nadążać za zmianami. Akademia Bialska była organizatorem bezpłatnych warsztatów tworzenia systemów AI.
3: Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Kowal, jestem programistą, studentem pierwszego roku studiów magisterskich.
1: To powiedz, co takie warsztaty dają, bo to rozumiem, że trzeba, nie wiem, od podstaw czegoś się uczyć?
3: Te warsztaty dają zrozumienie tego, jak działają współczesne chatboty. Dają naprawdę fajną podstawę tego, żeby zobaczyć, jak to działa od środka.
1: A jesteś autorem już jakiegoś oprogramowania?
3: Tak, owszem, pracuję w spółce akcyjnej, wytwarzamy oprogramowania w sumie cały czas, więc nawet ciężko określić, do ilu projektów już się dołożyłem.
1: Jakieś nowe odkrycia po dzisiejszych warsztatach?
3: Owszem, wdrażamy też m.in. chatboty i myślę, że wiedza, którą zdobyłem dzisiaj, na pewno przyda mi się w pracy.
1: A jakbyś takiemu zwykłemu śmiertelnikowi miał poradzić, jak się poruszać w dzisiejszym świecie AI, to co byś mu powiedział?
3: Nie bać się.
1: Zaprzyjaźnić się.
3: Dokładnie. Tak.
1: No dobra, ale jakąś wiedzę trzeba posiadać, żeby potrafić z tego korzystać.
3: Owszem, polecam zawsze czytać tylko nie książki, czytać artykuły, które niestety już coraz częściej nowe artykuły stają się już przeterminowane, bo świat AI zmieni się tak szybko, że zanim zaczytamy artykuł do końca, to już jest nieważny, że tak powiem. Owszem, chodzić na tego rodzaju inicjatywy, tego rodzaju kursy, żeby zdobyć po prostu nową wiedzę i z każdego takiego kursu wyciągać jakieś sobie nowe wnioski.
1: To w dużej ilości takich kursów uczestniczysz? W skali roku.
3: Trudno nawet określić.
1: Za dużo tego jest.
3: Tak.
1: Czyli generalnie opierasz się na tym, że trzeba cały czas jednak szkolić się.
3: Tak, owszem, owszem, w dzisiejszym świecie na pewno. Tak, szczególnie jeżeli chodzi o AI, cały czas wychodzą jakieś nowe rzeczy ciekawe i żeby po prostu być w nogę z technologią, to musimy cały czas coś nowego zdobywać.
1: No właśnie, bo to tak szybko postępuje, że trzeba nadążyć.
3: Owszem. Niestety, szczególnie w mojej branży, jeżeli nie nadążać, to rynek cię po prostu wyrzuci, więc...
1: Czyli wy też macie taką presję, taki stres, że trzeba cały czas iść zgodnie z tym tempem rozwoju, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo inaczej no faktycznie możecie wypaść z rynku.
3: Tak, trzeba być po prostu szybkim i tanim dla firmy, żeby się utrzymać, że tak powiem, więc robić jak najwięcej w jak najmniejszym czasie.
1: No a AI pomaga w tym, żeby szybko robić.
3: Owszem, AI to jest narzędzie, które niestety dziś, znaczy nie niestety, na szczęście dzisiaj wspomaga nam rozwijać się. Ciężko nawet określić jakąś skalę, na ile AI pomaga, ale w dzisiejszym świecie, w tej branży naprawdę ciężko sobie wyobrazić programistę, który nie korzysta z AI.
1: Często w Białej takie warsztaty są organizowane?
3: Była poprzednia edycja, chyba około pół roku albo rok temu. No i między innymi mam jakieś inicjatywy na uczelni, tak organizowane już przez uczelnię.
1: A oprócz tego jeździsz w Polskę na takie warsztaty różnego rodzaju?
3: Od firmy często jestem wysyłany.
4: Nazywam się Sebastian Sawczuk, jestem nauczycielem akademickim w Zakładzie Informatyki Akademii Bialskiej. Zajmuję się głównie, jakby to powiedzieć, prowadzę przedmioty odnośnie chmur obliczeniowych, jak i tematyki związanej z DevOpsem, czyli poniekąd dla programistów takie rzeczy jak konteneryzacja, testowanie, oprogramowania, plus jeszcze dodatkowo takie rzeczy związane chociażby z odizolowaniem środowiska do testów głównie.
1: Wydawać by się mogło, że Biała Podlaska to jest taki niewielki rynek, a jednak na szkoleniu całkiem spora frekwencja, czyli zainteresowanie jest.
4: Jak najbardziej jest, było dosyć duże zainteresowanie, jak zobaczyłem wczoraj, że na wczoraj o godzinie gdzieś tak 20 liczba osób wynosiła 29, no to uważam, że to jest duży sukces i mam nadzieję, że jak najwięcej takich warsztatów będzie.
1: Dlaczego takie warsztaty są ważne?
4: Warsztaty takie są ważne, gdyż technologia się zmienia przede wszystkim i generalnie studenci, żeby podążać za tą technologią, trzeba właśnie organizować takie warsztaty, w którym dowiemy się, tak jak dzisiejsze warsztaty, były o porównaniu trzech modeli LLM, czyli tych modeli uczenia maszynowego i porównania ich w różnych zapytaniach, czy dane zapytanie będzie bardziej precyzyjne, czy mniej. A jak wiadomo, modele LLM się cały czas uczą i jeżeli właśnie się uczą, żeby być coraz bardziej precyzyjne i jak najbardziej dajemy jak najbardziej precyzyjne odpowiedzi, najprecyzyjniejsze prompty, żeby potem dany model językowy jak najbardziej precyzyjną odpowiedź dał i dzięki temu ten model będzie wiedział to, czego chcemy. Takie zapytanie, które chcemy dostać, dostać? Zadajemy takie zapytanie, a potem otrzymujemy to, co konkretnie chcemy, a nie halucynuje czy zmyśla, tak jak obecne modele potrafią to zrobić.
5: Grzegorz Wasilewski, trener eskadry Bilika.
1: Dzisiaj warsztaty tworzenia systemów AI.
5: Tworzenia RAG-ów, czyli tworzenia coś takiego jak bazy wiedzy, czyli mówimy, że dzisiaj budujemy element taki, że mamy hotel, który ma bardzo dziwny regulamin i chcemy teraz z nim rozmawiać o tym regulaminie. I pokazujemy, że jeżeli podepniemy Bilika, który jest czystym modelem i zapytamy się jakieś rzeczy regulaminowe, oczywiście odpowie, ale odpowie czymś, co ma zapisane. Natomiast nam chodzi, żeby odpowiedzieć sensownie. No i robimy drugi model, czyli Embedding Jam, a ten darmowy model Google'a. Tam robimy wektory, wrzucamy ten nasz regulamin i podpinamy do tego, że jak się zapytamy o ten regulamin, to najpierw robimy, gdyby szukamy tego, gdzie ten regulamin ma to odpowiedź, potem dopiero wysyłamy do Bilika. I Bilik wtedy tylko służy do tego, żeby to ładnie nam wypisać. I to, co mieliśmy na warsztatach, to właśnie uczestnicy robili, deployowali jak gdyby całą infrastrukturę, tworzyli modele, i to mówię, suwerenność jest tutaj nadal, bo jest, mówimy, że to modele my sami zdeployowaliśmy, to nie jest tak, że użyliśmy Gemini czy gotowego modelu, czyli wszystko open source'owe modele i zakończyliśmy przeglądarką UI-em, którym piszemy sobie na przykład, ile kosztuje hotel parking i on wysyła do Bilika i do bazy wiedzy i mówi, tutaj to jest jakiś być może parking za 10 zł, za 40. No i to mówię, to jest taka właska, że pokazujemy też, że baza wiedzy to nie jest prosta rzecz i mówię, tutaj pokazaliśmy tylko taki podstawowy, bardzo podstawowy element, bez chunkingu, bez rerankingu, bez tych wszystkich rzeczy, że mówię, taki edukacyjny, żeby pokazać, że faktycznie można zrobić na chmurze, suwerennej chmurze, mówię, jak gdyby, jeśli tak traktujemy, że to działa.
1: Takie warsztaty robicie po to, żeby informatycy nadążali za zmieniającym się rynkiem?
5: Trochę inny jest cel. Cel jest taki, że promujemy pierwszy model Bilika, promujemy też, że jeżeli nie masz w domu GPU, nie masz super sprzętu, tak, i tak jak jesteś w BI Podlaskiej, tak, być może nie stać ci na jakiś super komputer, bo on dużo kosztuje, to wejść do tego świata, dzisiaj dostaliśmy $10 na 3 godziny. To starczyło na zrobienie warsztatów. Czyli dzisiaj uczestnicy pewnie zużyli pewnie $3. Czyli jeśli chcesz zobaczyć, jak to działa, jak to wygląda, $3 to jest bardzo mały element wejścia. I to jest możliwe. W związku z tym mówimy, że i to jest cała akcja, w ogóle na całą Polskę, są takie tego typu warsztaty właśnie, żeby pokazać, że ten wejście na ten świat jest prostszy i o wiele sensowniejszy. I pierwsze, nie trzeba inwestować w GPU, tak? W ten sposób. Oczywiście fajnie mieć lokalnie w domu, natomiast my chcemy pokazać, że ta bariera jest bardzo mała wejścia.
1: Sztuczna inteligencja w bardzo zastraszającym tempie, uznałbym, rozwija się, więc wy musicie cały czas jednak nadążać.
5: Tak, zresztą takie jest oczekiwanie rynku, że trochę osoby, które teraz są młode, to po pierwsze będą wiedziały, bo tutaj też używaliśmy vibe codingu, czyli używaliśmy, żeby troszeczkę nam opowiedział, co się dzieje, czyli tam używaliśmy Gemini, do tego, żeby powiedział, co się dzieje pod spodem. Więc jak gdyby dzisiaj oczekiwanie jest takie, że ty jako osoba wchodząca na rynek takie rzeczy już powinnaś wiedzieć. I to jest jak gdyby ten element, kiedy mówimy, tak, niestety tak jest. Natomiast czy to zabierze pracę, czy coś innego, to jest różne. To są opinie, różne mamy tam elementy. Tam niekiedy mamy, jak słychać, że było zwalnianie. Teraz znowu ludzi zatrudniamy. Natomiast na pewno jedna z rzeczy jest stała. Trzeba wiedzieć, co się dzieje. Czyli zrozumieć, co się stało.
1: To jeszcze mam pytanie, czy takie warsztaty są skierowane nawet do takich żółtodziobów, którzy przychodzą i tylko są zainteresowani?
5: Tak, i też tutaj kilka osób mieliśmy, tak, które się jak gdyby przyznały, że faktycznie nic nie robią, jak gdyby nie mają jak gdyby styczności na co dzień z kodowaniem, natomiast trochę wiedzą, co to jest model, bo słyszały, tak, bo Gemini, jakieś inne modele, które są, tak, cloud, jakieś open, czy tam chat GPT, trochę jak gdyby wiedzą, o co chodzi, tylko chciały zobaczyć, co to znaczy, jak gdyby dotknąć tam i trochę poczytały, no i stwierdziły, że nie było aż tak strasznie przerażająco, że nawet mimo tego, że instrukcja była opisana, w kilku punktach oczywiście się gdzieś tam trzeba było pomóc, ale tej, mówię, był taki pomysł, że daliśmy wolność i też poprosiliśmy całą salę, że były osoby, deweloperzy byli, którzy całość warsztatu zrobili 35-40 minut, więc jak gdyby tutaj mieliśmy na 3 godziny, więc poproszone było też, żeby też pomagali, tak, więc żeby sobie też budowali taki pomoc między sobą i to fajnie zagrało.
1: Teraz bardzo popularne są szkolenia stworzenia agentów AI. O co tutaj chodzi?
5: Mieliśmy pierwszą akcję, czyli pierwsza misja Bilika była właśnie zbudowanie agentów AI. Czysty ma agent AI. Akurat w pierwszej misji budowaliśmy agenta, który robi podsumowania zarządu, tego samego tekstu i dla jak gdyby 8-latka. Pokazywaliśmy właśnie, jak to zbudować. Natomiast teraz już poszliśmy dalej troszeczkę, bo było oczekiwanie, że pokażemy coś bardziej takiego namacalnego, co się da użyć bardziej biznesowo, bo też o to chodziło.
1: Co taki agent AI potrafi?
5: Tak naprawdę potrafi to, co mu na to pozwolimy. Natomiast na pewno ważne, że...
1: Do czego można go wykorzystać?
5: Do różnych rzeczy można wykorzystać, natomiast przykład. To jak mówię, to jest szkoła, powiedzmy sobie. No ostatnio bardzo popularna, nawet każdy ma już gdyby pewnie dostępny. Podsumowanie maili, podsumowanie, co jest ważne, albo na przykład, nie wiem, taki sekretariat weźmy w szkole. Sekretariat, załóżmy, że ma maile. Gdzieś pewnie studenci skarżą się, typu płatność, coś innego. Czyli mogę wejść na pierwszy dzień sobie, zobaczyć, aha, mam 10 maili, które są kategorią płatności, bo są ważne. Tu być może, nie wiem, jakaś choroba, coś innego, więc nie muszę przeglądać 50-100 maili, mogę sobie napisać agenta, który to za mnie zrobi. To jest pomoc, to jest pomoc. I bym powiedział, ja bym widział, szukajmy w tym elementu, gdzie takie rzeczy nam pomagają, ale decyzja zawsze jest nasza. Czyli ja też podkreślam, że nawet jeśli byśmy mieli agentów, jeśli nawet rozmawiamy z Gemini czy z innymi modelami, to musimy ocenić, czy to, co odpowiedziały, to jest dobre. To my jako osoba jesteśmy za to odpowiedzialni. Niestety, nie możemy ufać, że to, co dostajemy, jest 100% pewne. Czyli człowiek jako osoba oceniająca model, uważam, że to jest podstawowa rzecz. Jeżeli ktoś twierdzi sobie, aha, ja nie muszę tego wiedzieć, nie muszę tego analizować, nie muszę sprawdzać, czy to jest prawda, no to niestety mamy ten element, kiedy mamy halucynację i niekiedy widzimy, że wydaje się prawdą, a do końca nie jest.
1: Czyli dobrze zrozumiałem, że jeśli moja skrzynka jest dziennie zarzucona 100-150 mailami, to można sobie agenta stworzyć, który mi przesieje te wszystkie maile i wyłuska mi te najważniejsze, które będą miały znaczący wpływ na moją pracę w danym dniu?
5: Tak, i co najciekawsze, nie musisz nawet nic znać kodowania, tylko napiszesz mu, słuchaj, dla mnie priorytetem są maile płatnością, proszę mi 5 najbliższych płatności, najbardziej takich, albo oceń sentyment. To jest najbardziej sentymentalnie napisał, że jest jak gdyby na skraju takiego, bym powiedział, wyczerpania nerwowego, albo że ten sentyment wychodzi, że jest ugryzły język, nie, powiedzmy, nie za bardzo, tak? I te być może warto od razu, bo one być może jakieś są problematyczne. Więc to jest ten element, kiedy mówimy, że pomysł swój możesz napisać. I to jest jak gdyby ten element, tak? I to jest to, co według mnie jest przełomowe, niesamowicie.
1: Ale tutaj bardzo ważne jest, zresztą wiem to z doświadczenia, to precyzyjne określenie polecenia, jakie ma wykonać agent AI.
5: Tak. To oczywiście to jest tak zwane prompt coding albo prompt engineering. Na dzisiaj trochę, jak zobaczymy sobie, to trochę już odchodzi, bo zawsze można powiedzieć, dopytaj się mnie, tak? Natomiast na pewno trzeba jasno i klarownie powiedzieć, co się chce. Jakieś dać reguły, typu jak na przykład gdzieś robimy research, to podaj mi na przykład źródła, skąd wziąłeś. Zrób mi listę źródeł, tak, żebym mógł je zweryfikować. Albo na przykład powiedzieć, że do tych źródeł nie sięgaj, na przykład, bo ja nie chcę, żebyś tam w ogóle szukał, czyli pomij źródła jakieś, bo ja wiem przed, że tam informacje są niepoprawne. W związku z tym na pewno coś takiego trzeba robić i im oczywiście bardziej dokładnie napiszemy, czyli raczej nie piszemy typu, hej, co tam robisz, i albo co, jakieś jednozdaniowe, dwuzdaniowe. Raczej mówimy działaj jako, czyli kim jak gdyby ma się stać teraz ten czat, czyli ta nasza rozmowa, potem co chcesz osiągnąć, a potem jeszcze opisz, jaki chcesz mieć wynik. Bardzo ważne, trzeba powiedzieć, jeśli czegoś nie wiesz, to powiedz, że nie wiesz. Nie zmyślaj, co się wydaje, to trzeba napisać po prostu. Nie zmyśl to, jeśli nie wiesz, tak, a jeśli coś nie jest pewne, dopytaj się. No i dzięki temu możemy jak gdyby tą element tego kilku rozmowy powiedzieć sobie. Natomiast no też uprzedzam, że jest też coś takiego jak kontekst, kiedy się kończy. Czyli kiedy rozmawiamy, bo niektórzy rozmawiają przed sobie, o fajnie, zacznę, porozmawiam sobie gdzieś, no i tam rozmawiam sobie przez 10 minut, 20, 30 i nagle mamy wrażenie, że fajnie nam się rozmawia, ale nagle wygląda jakby zapomniał, o czym rozmawialiśmy. Bo to jest ten element, kiedy jak bardzo długo rozmawiamy, to kontakt się przepełnia i wtedy on sobie podsumowuje części. Natomiast jest ten element, gdzie trzeba być ostrożnym, kiedy mówi, świetnie, to jest niesamowite, co powiedziałeś, tak, masz rację. Bym powiedział, jeżeli model ci mówi, tak, masz rację, to co powiedziałeś, to jest po prostu niesamowite, jakieś odkrywcze, to znaczy, że już zaczął zmyślać. To już bym powiedział, jest moment, kiedy trzeba być ok, czyścimy historię, nowy czat i trzeba mieć taki element, taki bezpieczeństwa, jeżeli widzimy, że za bardzo nas chwali, co byśmy nie powiedzieli, to znaczy, że już przeszliśmy tą granicę. I to bym powiedział, jest to często widać to, że niektórym to się podoba, bo dlaczego nie? Bo przyznaje mi rację. I to jest trochę takie błędne koło. Jeśli mi przyznaje rację, to znaczy, że coś nie do końca. Tak, zobacz, jak rozmawiamy między osobami, jakby ktoś każdy raz gdzieś przyznawał rację, to byś stwierdził, to osoba mnie słucha, albo po prostu mówi po to, żeby się odczepić. Nie? Ale jeżeli jak rozmawiasz z kimś, to jednak macie różne opinie, różne pomysły, jednak powiesz jedną odpowiedź, coś innego, jakąś inną hipotezę. Jednak jak rozmawiamy tak realnie, to jednak nie jest linearna rozmowa, że jest to happy pad, że wszystko jest piękne. W związku z tym ja uczulam, że to trzeba się nauczyć i trzeba gdyby taką sobie powiedzieć barierę, że jednak no, ten element oceniania musi być, tak? I to niestety spoczywa na nas.
1: Czasami napisanie takiego prompta to chyba wymaga też sporo pracy, bo żeby wszystko wyszczegółowić i te polecenia tak rozpisać, żeby on wykonał idealnie, to trzeba temu jednak czasu poświęcić.
5: Tak, tutaj od razu mówię, że tak i niestety uczenie się, nawet są szkoły pisania promptów i nawet oczekuje się, że nawet jak do pracy idziesz, gdzieś ustala się do pracy, jednak jednym elementem jest, rozróżnia się osoby, które umieją pisać prompty od osób, które powiedzmy piszą sobie tak jak nowele. Czyli nie ma tych jak gdyby elementów, które są dosyć znane i są, mówię, kursy dostępne online za darmo, gdzie właśnie jest powiedziane, jak powinien być zbudowany prompt, ale słuchajcie, to jest tak, ten prompt jest tylko po to, żeby on dał nam dobre informacje. Natomiast ja bym powiedział, barierem nie jest wejście prompt, tylko barierą jest jak gdyby to, co uzyskamy w odpowiedzi, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest to, co nam chodziło. I to jest, jakbym powiedział, bo ja bym zachęcał, że jednak próbować. Typu i najlepiej zacząć o czymś się wie. To jest najlepsza rzecz, słuchajcie, to jest tak. Zacznij od tego, co wiesz. Jesteś 100% pewny tego, że to, co zapytasz się, jesteś w tym kompetentny, to jest twoja wiedza, czy o samochodach, czy o tańcu, czy o jakimkolwiek innym temacie. Powiedz, żeby zrobił ci podsumowanie, ważne daty, jakieś ważne elementy, które ty na pewno wiesz, bo to jesteś 100% pewny. Powiem przykład, moja żona w tańcie flamenco i właśnie zrobiła taki test, że zapytała się o historię tańca i w mniej więcej 80% była to prawda, w 20% fakty były pomylone, czyli nie ten tancerz, nie te miejsce, mniej więcej kondencja się zgadzała, natomiast troszeczkę było pomylone, że to nie były te osoby, więc prawie, że wyświęciło to dobrze, ale mogła to były takie, te niuanse takie, że na przykład nie te miasto, bo się osoba zgadzała, czyli data się zgadzała, tylko miasto się nie zgadzało. I wbrew pozorom takie niuanse, tylko może znaleźć osoba, która się na tym zna. I ja zachęcam, zacznijmy od tego i jak dzięki temu zobaczycie, że okej, gdzieś jednak to gdzieś poszło, to dlaczego poszło? I wtedy trzeba dopytać, dlaczego na przykład tutaj, ja wiem, że to jest coś takiego, nawet można podać link jakiś. Być może on do tego na linku nie doszedł, więc pamiętajmy, że to jest nadal model, który generuje inteligentnie, w sposób matematyczny kolejne słowo. To nie jest magia, już to pokazywałem w pierwszej misji, że to jest czysta matematyka. Nam się wydaje, że to nie jest tak, natomiast to nadal efektem tego wszystkiego jest, że on generuje prawdopodobne kolejne słowo. I to jest to, co my widzimy. Trochę wiecie, jak gdyby jak patrzymy sobie, że idziemy na stronę, to tutaj fajnie to dzisiaj na warsztatach było. Jak zdeployujemy sobie własny model, tak jak robiliśmy Bielika, to raz zapytamy, to odpowie nam czasami dobrze, czasami źle, nawet jak mamy to bazę rogową. To pokazywałem, że wystarczy jedna literka i ten element znalezienia w bazie wektorowej spada. I to jest ten element, kiedy on musi teraz sobie myśleć, aha, to ja muszę coś innego z tego generować. Myślmy o tym, że to jest inteligentne generowanie słów, natomiast to nie jest nadal inteligencja, tak? Niestety, to jeszcze nie ten moment.
1: No właśnie, wracam do tych warsztatów, bo to już kolejna edycja, to zainteresowanie tutaj jednak jest spore.
5: Tak, to i dzięki właśnie pani Magdzie, uczelni, tak, no byliśmy drugi raz już, także więc fajnie. Tamtym razem mieliśmy 2 dni, bo były dłuższe warsztaty. Były jednego dnia w sobotę, drugiego dnia w niedzielę, były po 3 godziny. Tym razem troszeczkę krótsze, po to, żeby bardziej rozmawiać ze sobą, żeby to nie było jak gdyby takie bardzo masz coś zrobić, to robisz po prostu, tylko bardziej mieliśmy czas na to, żeby to powiedzieć. W związku z tym troszeczkę skróciliśmy, uprościliśmy tematy i dzięki temu mieliśmy fajną interakcję między sobą, bo każdy pytał, a dobra, u mnie to inaczej wyszło, to inaczej, nawet taki zrobiliśmy test, że każdy zapytał to samo. W większości przypadków Bielik za każdym razem odpowiedział coś innego i to też pokazuje, że to jest niedeterministyczne, czyli nie możemy oczekiwać, że dostajemy takie same odpowiedzi za każdym razem, no bo model jest niedeterministyczny. Oczywiście można się bawić temperaturą, można bawić się, jak on ma być bardziej kreatywny czy mniej kreatywny, czyli to mówimy o tej temperaturze, czyli tam jest od 0 do 1, tak? Czyli jak będziemy bliżej 0, to on będzie starał się bardziej losować te same zestawy rzeczy. Natomiast prawo bardziej sensownie, znaczy bardziej kreatywnie. Natomiast dlaczego tak zostało zrobione? Bo też miałem tutaj na sali. Dlaczego nie było zrobione, że po prostu model za każdym razem odpowiada tak samo? No i to jest właśnie ten element, że w podstawie definicji w ogóle tworzenia takiego modelu było po to, żeby właśnie mieć kreatywność. Czyli zadajesz pytanie i możesz na to samo pytanie dostać różne odpowiedzi. Żebyś właśnie mógł zobaczyć różne perspektywy. Że jednak te samo, on może wylosować inny zestaw. I to było podstawą tego wszystkiego, żeby jednak wzbudzić to, że możemy zacząć myśleć krytycznie, albo być może to, co nam powie, faktycznie o tym nigdy bym nie pomyślał, tak? To jest jakiś pomysł. Może to jest jakaś ścieżka, którą warto robić, tak? Zresztą proszę zobaczyć, że nawet ten ostatni model Mythos z Anthropica, tak? No został zablokowany, tak? Bo był tak dobry. Podobno, nie wiemy. Natomiast no znalazł jakieś podatności, jakieś stare, 30-letnie, więc Tak, no to się dzieje, tak? No gdyby to jest ten element, gdzie my, nawet jeżeli mamy świetną wiedzę, być może nie patrzyliśmy na to z innego perspektywy. W związku z tym ta inna perspektywa jest na pewno ważna i to daje nam to właśnie element. I z tego bym powiedział, trzeba korzystać. Tylko mówię, korzystajmy z tego w taki sposób, że oceniajmy faktycznie, co powiedział. Naprawdę. Ja jestem jakby fanem tego, natomiast przestrzegam przed tym, że jednak jedna rzecz trzeba wiedzieć, nawet jak tutaj pokazać na warsztatach. To, że model działa, tak czy inaczej, czy to, że na UI się pokazuje, jednak to my to robiliśmy, to programowaliśmy. Jednak zmiany, trzeba wiedzieć, dlaczego to robimy, dlaczego to działa tak. Jeżeli ktoś się pyta, a dlaczego tak to działa, jesteśmy w stanie to wytłumaczyć. I to jest ten element, kiedy się uczymy i to pokazuje, że rozumiemy mniej więcej, jak to się stało. Jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego to poszło tak, a nie inaczej. I to jest, bym powiedział, coś, co jest ciężkie, bo teraz tego trzeba nauczyć. Czyli raczej się oczekuje, że będziemy umieli wytłumaczyć, jak to działa, dlaczego, po co i na co i jak bardzo to jest trudno teraz to zmienić. I to jest, bo wiecie, no jest bytecoding, okej, okay, zrobię sobie. Natomiast jak tutaj też pokazaliśmy na warsztatach, bo też na końcu warsztatów pokazaliśmy fajną rzecz, to tylko dopowiem, że mieliśmy stronę, gdzie była prośba, żeby ją zmienić. Typu on trzeba zmienić, nie wiem, żeby był on przykład, nie wiem, w trybie bardziej czarnym albo bardziej takim terminalowym. No i zrobiliśmy to przez Gemini, napisaliśmy po prostu, słuchaj, zachowaj to, co masz wszystko, tylko zrób mi inne kolorystykę. Tak zrobiliśmy. I nawet prosiliśmy, żeby osoby koło siebie wpisały ten sam prompt. W efekcie wynik był całkowicie inny. I faktem jest, że jeden topki wyszedł słaby, bym powiedział, no bo słabo to wyszło. A u drugiej osoby, no wyszło naprawdę fajne, to mam zdjęcia zrobione. Naprawdę fajnie to wyszło.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę o systemach AI i jak sprawnie się w nich poruszać. To wszystko podczas bezpłatnych warsztatów w Akademii Bialskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
2: Bezpłatne warsztaty prowadzone są cyklicznie i skierowane do mieszkańców powiatu bialskiego. Rozwojowy Book Club to nowa inicjatywa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej skierowana do miłośników literatury rozwojowej.
1: Rozwojowy Book Club. Idea powstania tego klubu?
6: Renata Szwed, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Idea powstania klubu to sugestie od naszych czytelników, którzy interesują się szeroko pojętym rozwojem osobistym i gdzieś szukali przestrzeni do tego, żeby się spotykać i wymieniać swoje doświadczenia, wymieniać się literaturą, która traktuje o tej tematyce, więc jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby wsłuchać się w głosy naszych czytelników. Też widzimy potrzebę takiego miejsca, takiej przestrzeni do wymiany poglądów, do dyskusji o książkach, o tej tematyce, do inspiracji. To jest, myślę, że taki dobry moment na zatrzymanie się przy tych książkach, na dzielenie się ze swoimi doświadczeniami, no i inspirowanie się nawzajem.
1: Długo ten pomysł dojrzewał?
6: Przyznaję, że o tym pomyśle myśleliśmy już jakiś czas, natomiast no, takim bezpośrednim impulsem było takie podbudowanie głosami czytelników. My w bibliotece zawsze staramy się słuchać czytelników i wsłuchiwać się w ich pomysły i wsłuchiwać się w ich sugestie. Też lubimy z nimi rozmawiać na te tematy, które nam pomagają nam rozszerzać naszą działalność. Rozmawiamy na te tematy, które pomagają nam budować naszą ofertę, bo wydaje nam się, że najważniejsze jest to, żeby prawidłowo odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców naszego miasta, regionu, na potrzeby naszych czytelników. Stąd te wszystkie sugestie, które dostajemy, czy w rozmowach bezpośrednich, czy właśnie przy takich szybkich rozmowach przy wypożyczaniu książek, są nam bardzo pomocne i jesteśmy za nie wdzięczni i prosimy o nie, dlatego że tylko i wyłącznie razem możemy zbudować taką ofertę, która odpowiada na nasze potrzeby.
1: To rozumiem, że w momencie, kiedy padł pomysł, otwieramy taki klub, to las rąk chętnych.
6: Przyznam szczerze, że na pierwsze spotkanie przyszło kilkanaście osób i to jest duża frekwencja jak na tego rodzaju inicjatywę. Dlatego, że w naszej bibliotece funkcjonują trzy dyskusyjne kluby książki. To jest odmienna formuła, ale mamy takie dyskusyjne kluby książki. Dyskusyjny klub książki dla dorosłych, który spotyka się w naszej głównej siedzibie, w Bibliotece Głównej w Parku Radziwiłłowskim. Mamy również dyskusyjny klub książki dla młodzieży w Bibliotece Barwnej i dyskusyjny klub książki dla dzieci w filii numer 3. Więc to jest taka nowa inicjatywa i jak na takie pierwsze spotkanie, to myślę, że frekwencja jest naprawdę zadowalająca i wydaje mi się, że było to dla nas ciekawe doświadczenie, dlatego że wśród osób, które zaszczyciły nas swoją obecnością, były osoby zarówno, które już w tematyce rozwoju osobistego odnajdują siebie jakiś czas, czyli mają to zaplecze, mają takie solidne podstawy, jak i osoby, które przyszły po prostu zaciekawione tym tematem i rozpoczynają swoją drogę z tą tematyką. Więc tym bardziej było to ciekawe doświadczenie, również ze względu na przekrój demograficzny, czyli mieliśmy osoby bardzo młode, osoby już doświadczone z jakimś bagażem, które dzieliły się chętnie swoimi doświadczeniami. Wydaje mi się, że to jest bardzo cenna inicjatywa. Chciałabym, żeby ona się rozwijała. Mamy nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom tych osób, które do nas przychodzą i mamy nadzieję, że te spotkania z miesiąca na miesiąc będą coraz ciekawsze.
1: A jeśli zainteresowanie będzie duże, to tych spotkań będzie więcej w miesiącu.
6: Słuchamy się w głosy uczestników spotkań, dlatego że zależy nam na bezpiecznej przestrzeni. Taka bezpieczna przestrzeń do wymiany doświadczeń, do dzielenia się swoimi sugestiami, do tego, żeby zgłaszać swoje propozycje, ale przestrzeń też kameralna, bo nie ukrywam, że praca w dużej grupie osób wiąże się z różnego rodzaju trudnościami. My chcemy, żeby każdy miał możliwość czy do swobodnej wypowiedzi, czy do milczenia, czasami posłuchania tylko i wyłącznie wypowiedzi innych, więc komfort uczestników tych spotkań jest najważniejszy. Jeżeli tych uczestników będzie coraz więcej, to zastanowimy się nad zmianą formuły. Na razie było pierwsze spotkanie, więc ja nie wyprzedzam tak bardzo tych naszych wątpliwości co do przyszłych spotkań, tylko ze spokojem patrzę na to, co nam przyniosą kolejne spotkania.
1: To każde spotkanie będzie z tematem przewodnim, czy może tych tematów będzie kilka?
6: Na pierwszym spotkaniu rozmawialiśmy o tym, jak wyobrażamy sobie dalszą pracę, dlatego że część osób jest za tym, aby wybierać konkretną pozycję książkową, przeczytać ją i podyskutować o niej na kolejnym spotkaniu, a część członków woli swobodną wymianę myśli i swobodną wymianę inspiracji, czyli dzielenia się tymi publikacjami, tymi książkami, które gdzieś zaznaczyły się w ich życiu, były jakąś motywacją do zmiany, motywacją do działania, czy jakimś rodzajem inspiracji do dalszego życia. Więc pracujemy nad tą formułą. Póki co było to spotkanie, pierwsze spotkanie, spotkaniem takim stricte organizacyjnym, zapoznawczym. Owszem, wybraliśmy lekturę na przyszłe spotkanie, które odbędzie się w kwietniu, natomiast pozwoliliśmy sobie na to, żeby część osób pracowała w takiej formule wymiany właśnie myśli.
1: Rozważacie wprowadzanie takiej prestiżowej karty członkowskiej?
6: Nie, to za dużo powiedziane, prestiżowa karta członkowska. Tutaj nie tworzymy żadnej zamkniętej struktury. Do naszego klubu może dołączyć każdy, kto kierowany ciekawością chce zobaczyć, jak takie spotkania klubu książkowego wyglądają. Też zastanawiamy się nad nazwą, czy jest odpowiednia, czy chcemy ją zmienić, czy chcemy wprowadzić jakieś ulepszenia. To wszystko przed nami. Najważniejsze jest to, żeby spotykać się, rozmawiać, wymieniać poglądy, wymieniać doświadczenia, uczyć się rozmowy. To jest ta umiejętność, która stopniowo zanika w naszym społeczeństwie, czyli wsłuchania się w głosy drugiego człowieka, zrozumienia jego argumentacji na przykład, posłuchania jego perspektywy. To jest taka umiejętność, która w tych czasach chyba będzie bardzo, bardzo przydatna i namawiamy do tego. Każdy ma prawo do wyboru takiej pozycji książkowej, która dla niego jest odpowiednia i też szanujemy to i nie oceniamy na tych spotkaniach, tylko słuchamy, co dana osoba ma do powiedzenia. Ale zaznaczam, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach i nie chce uczestniczyć w takiej swobodnej wymianie myśli czy poglądów, to też ma prawo się po prostu przysłuchiwać i czerpać z doświadczeń innych.
1: Dobrze usłyszałem, że klub szuka jeszcze swojej nazwy. Rozumiem, że konkurs i z nagrodami? Pakiet książek do wygrania?
6: Nie. Nazwa, która została zaproponowana, to jest nazwa taka, która przyszła nam w pierwszej chwili do głowy właśnie po to, żeby odróżnić kluby, które u nas już funkcjonują. Stąd Book Club. Natomiast nie zamykamy się na inne propozycje. Uzależniamy to od opinii tych osób, które będą na spotkania klubu uczęszczać. I tak jak powtarzałam, to było pierwsze spotkanie, więc czekamy na kolejne i czekamy na kolejnych uczestników i zobaczymy, co przyniosą nam kolejne miesiące, bo spotykamy się raz w miesiącu, w każdy trzeci wtorek miesiąca, więc najbliższe spotkanie zostało zaplanowane w kwietniu. I cóż, zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość.
5: wiadomość.
1: Nie sprawdziłem, czy klub ma swój fanpage założony już.
6: Nie, jeszcze nie ma, to wszystko przed nami. Na razie zachęcamy do korzystania z mediów społecznościowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Zachęcamy do obserwowania, ponieważ wiele treści, wiele informacji się na nich pojawia, nie tylko związanych z naszymi cyklicznymi zajęciami, a takie mamy dla różnych grup wiekowych, ale również informujemy o ciekawych spotkaniach, o ciekawych inicjatywach, o ciekawych akcjach, polecamy książki, informujemy o nowościach, które zostały zakupione do naszej biblioteki, więc zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie mają polubionego profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej do tego, żeby to zrobili, bo taka informacja, która się pojawia od czasu do czasu i przypomina o ważnych rzeczach związanych z biblioteką, jest niezbędna, jeżeli ktoś chce uczestniczyć w naszych wydarzeniach.
1: Rozwojowy Book Club, o którym opowiadała Renata Szwed, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Lista jest cały czas otwarta, więc można wstępować. Kto chce, ten może. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo i polecam.
2: Rozwojowy Book Club jest cały czas otwarty na nowych członków, a wszelkie informacje dotyczące jego działalności można znaleźć na facebookowym fanpage'u biblioteki. SK2.

Podlaska 2. Biała Podlaska. Biała Podlaska. Biała Podlaska.

0: Jest 9:00, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Dwulatek wypadł z balkonu na 10 piętrze. Życia dziecka nie udało się uratować. To na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Chłopiec był pod opieką matki. Miała go stracić z oczu na kilka sekund. Sprawę badają śledcze. Na autostradzie A1 w kierunku autostrada A1 w kierunku Gdańska zablokowana. Na trasie na wysokości Torunia ciężarówka wjechała w bariery rozdzielające jezdnie. Nikt nie został poszkodowany, jednak utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Łódź, stolicą influencerów i social mediów. W EC1 odbywa się festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Co dziś czeka na uczestników?
1: 6 scen, doda Martyna Wojciechowska, Hajhania czy Świeży Bartek. Wieczorem mamy galę rozdania hashtagów. Po tej gali jest koncert Mandaryny.
0: Zapowiada Michalina Krus z Sea Bloggers. Start dzisiejszych atrakcji o 9:30.
2: Minuta po 9:00. Ja troszkę jeszcze zaspany, ale mimo wszystko zwarty i gotowy do tego, żeby grać wam najlepsze polskie hity i poruszać różne tematy w radiu śniadaniowym. Wchodzimy razem w weekend. Bardzo się cieszę. Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam do 13:00. Teraz już Sarsa, potem Budka Suflera.

0: bardzo młoda, a do tego bardzo zdolna. Hania Kuzimowicz na antenie Radia SK2 ze swoim pierwszym hitem Trzy razy bardziej. O, trzy razy bardziej lubimy sobotę niż poniedziałek, prawda? Z reguły tak bywa. No i regułą jest to, że w sobotnie poranki spotykamy się na antenie Radia SK2. Serwuję wam takie śniadaniowe radio pełne tematów. Dzisiaj rzeczywiście nie będzie inaczej. Będzie o tym, co było, czyli o gali Fryderyków w tym tygodniu. Będzie o tym, co będzie w przyszłym tygodniu, czyli o festiwalu w Opolu. A do tego z mikrofonem będziemy jeszcze na jednym z targowisk i sprawdzimy ceny i to, czy rzeczywiście kupujących nie brakuje. Ponadto nie zabraknie dzisiaj też superbohaterów, czyli takich ludzi, którzy są wyjątkowo uzdolnieni i najlepsi w różnych dziedzinach, ale na pewno warto o nich wspomnieć i ja to dzisiaj do 13 zrobię. Wy jednak też jesteście superbohaterami, zwłaszcza jeżeli już wstaliście, może zrobiliście śniadanie dla całej rodziny, a może nawet udało się zrobić sobotnie zakupy. Jeżeli tak jest, to oklaski wam się należą. A skoro o klaskaniu, no to wiadomo, że najlepszy w tym jest Piotr Rubik i jego ekipa. Niech mówią, że to nie jest miłość. Ten hit gram już teraz.
1: SK.

0: tym roku Fryderyka dla najlepszego debiutującego artysty odebrał Pszona, którego możecie kojarzyć chociażby z hitu Zły. A właśnie, w tym tygodniu odbyła się gala wręczenia nagród z polskiego przemysłu fonograficznego. Oprócz Pszony statuetki odebrali też m.in. Kasia Lins, która dostała 3 nagrody, w tym dla artystki roku, ale także Zalia, która dostała 2 nagrody. Za płytę Serce, najlepszy popowy album, ale też za najlepszy popowy singiel tego roku, czyli za kawałek Kyoto, który nagrała razem z Kubanem i Faustem. I przy tej piosence na chwilę się zatrzymajmy. Zalia opowiedziała mi trochę o kulisach jej powstania.
1: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, a tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
1: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Dla mnie ten numer, mi się ten numer totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem, z taką trochę szarówką, a nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Więc to też jest niesamowite, jak w ogóle moment wydawania piosenki gdzieś tam się łączy z tą porą roku.
0: Jak się okazuje, to jest hit dobry na każdą porę roku, o każdej porze roku, brzmi doskonale, no i stał się singlem roku, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę pop. Nagrodzeni Fryderykiem, Kuban i Zalia, już teraz w Radiu SK2 Kyoto sobie przypomnijmy.

0: Mam wrażenie, że oni są jak wino. Im starsi, tym lepsi. I drożsi, mam nadzieję. Tego im życzę. Lady Punk na antenie Radia SK2. W tym roku świętują 45-lecie kariery nie tylko koncertami w całej Polsce, ale też specjalnym występem podczas najbliższego festiwalu w Opolu. To już w przyszłym tygodniu. Festiwal startuje w czwartek. Radia SK2 też tam nie zabraknie. My będziemy w Opolu w piątek. Konkretnie będzie Rafał Adamczak, będzie Łukasz Zduńczyk, który zagra z Opola specjalne wydanie gorącej polskiej dwudziestki. Będą goście, będą prezenty dla Was, także szukajcie ekipy SK2 w najbliższy piątek w okolicach Amfiteatru Opolskiego i Filharmonii Opolskiej. O, tak mogę Wam podpowiedzieć. Relacji na naszej antenie oczywiście też nie zabraknie.
1: SK2. Autopromocja.
2: SK2 prezentuje
3: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie

0: Wysłuchaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
10: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
11: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
10: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
11: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
10: To biegnij po kolejne, póki promocja.
11: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
12: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: kolejna zapowiedź nadchodzącego albumu Mroza. Nie ma miejsca jak dom. Gramy w Radiu SK2 i rzeczywiście nie ma takiego miejsca jak dom, który trzeba by było wysprzątać w sobotni poranek. Czy u was też zawsze w soboty się sprzątało mieszkanie? Zawsze wtedy w ruch szły mopy, odkurzacze, było pranie i tak dalej, i tak dalej. Mi właśnie te soboty przed południa z tym się kojarzą, więc jeżeli teraz ktoś sprząta, to postaram się po godzinie 10 grać tak, żeby trochę lżej te domowe prace szły. A czym będę pomagał? No między innymi mam w zanadrzu antidotum na wszystkie złe emocje, które towarzyszą tym, którzy sprzątać za bardzo nie lubią i się denerwują, że muszą to zrobić. Antidotum, czyli hit Kasi Kowalskiej, na pewno za kilka minut.
1: SK2. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska, www.karczmarycerska.com.pl.
16: Co? Gdzie? Kiedy?
17: Agata Bogucka, zapraszam. Bielczanie, wracamy do gry. Od 1 czerwca startujemy w rywalizacji rowerowej stolicy Polski. Do pobicia mamy kolejny rekord. Nasz cel 1,5 miliona kilometrów. Tradycyjnie już 1 czerwca ruszamy o północy z Placu Wolności na Night Ride. Tego samego dnia o 17 spotykamy się na rodzinnym rowerowym rajdzie. Kilometry kręcimy przez cały czerwiec z aplikacją Aktywne Miasta. Szczegóły na miejskim fanpage'u.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska, Biała Podlaska, ulica Brzeska 174, www.karczmarycerska.com.pl.
18: Jest 10. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Jeden z zatrzymanych, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie Telewizji Republika. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z fałszywymi alarmami. Szef MSWiA przekazał dziś, że służby nadal prowadzą intensywne działania w tej sprawie, a kolejne zatrzymania to tylko kwestia czasu. Co najmniej dwie osoby osoby zginęły, jest też blisko 10 rannych. To po rosyjskich atakach na Ukrainę z minionej doby. Siły powietrzne Ukrainy podały dziś rano, że do ataków użyto 290 dronów i 7 rakiet. 284 środki ataku powietrznego udało się unieszkodliwić. Droga do Morskiego Oka otwarta po remoncie. Turyści mogą z niej ponownie korzystać od dziś. Jutro na trasę mają wrócić e-busy. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, to jednak nie koniec utrudnień związanych z remontem drogi. Kolejne mają się pojawić 8 czerwca.
8: To nie szkoła, więc nie będę sprawdzał listy obecności, ale mam nadzieję, że jesteście po drugiej stronie głośnika. Jak ktoś ma ochotę, to oczywiście może swoją obecność zameldować na Messengerze Radia SK2. To Radio Śniadaniowe, czyli program, który w każdą sobotę od 9 do 13 mam dla Was. Michał Hanczak, zapraszam. Kocham Cię, kochanie moje, na dobry początek tej godziny, a za chwilę zajrzymy na jedno z targowisk.

0: W ramach porannej sobotniej kawy jeden z mocniejszych hitów Kasi Kowalskiej, tych bardziej rockowych, czyli Antidotum na antenie Radia SK2. Za chwilę Wiki Gabor i Super Hero. No, a takim superbohaterem może być ktoś, kto z rana zrobił zakupy w sobotę, wrócił z targowiska na przykład z siatami pełnymi różnych dobrych rzeczy. No właśnie, wiosna to czas, kiedy warzywa i owoce się pojawiają na ryneczkach. Pojawiają się też zawroty głowy, kiedy człowiek widzi ceny niektórych owoców i warzyw. No i skoro mamy sobotni poranek, to nasza reporterka Ela Piotrowska wybrała się z mikrofonem na jedno z łódzkich targowisk i popytała, jakie ceny i co tam ludzie w torbach mają przy sobocie.
1: Fasolka 60 zł.
2: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem. Lubię fasolkę, ale nie kupię, bo jest za droga.
3: Trzeba poczekać.
4: No kalafior 9 zł kosztuje. No taki nieduży.
1: Młode ziemniaczki polskie.
3: Polskie orliki pierwsze. 9,90.
1: Widzę tutaj młoda kapusta.
3: Na początku była zagraniczna, teraz mamy szklarniowe.
5: Zaczęła się sprzedawać. Młoda kapusta idzie dosyć dobrze. Koperek polski, mamy pomidory.
3: Też już są nasze krajowe. Większość warzyw jest nasza krajowa.
1: Kupujecie na waliki?
6: Kupujemy. Młode ziemniaczki. Ogórki drogo.
0: Drogo, ale przynajmniej człowiek się przez chwilę poczuje jak bogacz, trochę luksusowo. Ja tak się ostatnio poczułem, kiedy pół kilo bobu młodego, pysznego kupiłem za 22 zł. W każdym razie najlepsze polskie hity w Radiu SK2 są za darmo. Nowaliki, czyli całkiem nowe hity, też się pojawią, bo na przykład za kilka chwil zagram wam Pamiętnik Dody, ale teraz już zapowiadana Wiki Gabor.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: To jest załoga, na którą zawsze można liczyć. Załoga G, czyli hit zespołu Hurt na antenie Radia SK2. Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry tym, którzy właśnie to radio włączyli. Teraz będzie w radiu o internecie, który naprawdę potrafi czasami zaskoczyć i dać piosenkom drugie życie po wielu latach. Tak ostatnio było chociażby z hitem You May Be In Love zespołu Blue Cafe, albo Absolutnie, Absolutnie grupy Sorry Boys. No i mamy kolejny taki przypadek. Tym razem z takiego wirala doczekała się Ania Dąbrowska, a konkretnie jej hit pod tytułem W głowie. Piosenka, która pochodzi z 2016 roku, ostatnio odżyła na TikToku dzięki kibicom piłkarskim. Mimo że ta piosenka nic wspólnego z piłką nożną nie ma, ale jakoś tak użytkownicy zaczęli podkładać tę piosenkę pod filmiki związane z wspomnieniami. Na przykład były tam zdjęcia z dzieciństwa zestawione z obecnymi nagraniami ze stadionów i ta piosenka jakoś im się wpasowała. Potem kolejni zaczęli robić to samo. No i okazało się, że nagle kanał artystki urósł o ponad 2 miliony wyświetleń i powstało ponad 60 tysięcy filmików z wykorzystaniem tej piosenki, a fraza Ania Dąbrowska zaczęła być wyszukiwana w internecie nie tylko w Polsce, ale też za granicą, bo nagle kibice z zagranicy zainteresowali się i piosenką, i samą wokalistką, która pochodzi przecież z Polski i pewnie wielu za granicą teraz ją odkryło. Oczywiście, że można znaleźć tę piosenkę na TikToku we fragmencie, ale w Radiu SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, w głowie gramy w całości.
1: SK2

0: To były dziewczyny z zespołu Lore na antenie Radia SK2. To teraz dla równowagi o chłopaku, którego każdy chciałby mieć w rodzinie, ponieważ jest to najlepszy młody mechanik samochodowy w naszym kraju. Paweł Kluska z Nowego Sącza wygrał ogólnopolski konkurs Jak Car Mechanik, no i teraz będzie reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych.
1: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami, z czasem. 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną, typu wymiana sprzęgieł.
2: Dalej Paweł ćwiczy. Zresztą on jest pasjonatem mechaniki, więc on cały czas spędza swój wolny czas przy samochodach. To jest właśnie ta pasja, którą pokazał teraz na zawodach, no i przygotowuje się do finału w Rydze.
0: Ta pani to Ewa Zielińska, dyrektorka zespołu szkół samochodowych w Nowym Sączu, do którego to zespołu szkół uczęszcza Paweł. Trzymamy kciuki za finał konkursu 11 czerwca w Rydze, no ale wiadomo już, że Paweł to jest taki chłopak, który po prostu znalazł odpowiedni klucz do sukcesu.
3: SK2. Reklama.
4: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę.
7: MediaMarkt.
8: Tylko teraz. Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer TVA. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Wiosny. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: I po reklamie.

0: szczęście. Ten hit zawsze brzmi doskonale. Zresztą jak niemal każdy hit Beaty i Bajmu, prawda? O tobie. Przed godziną 11 na antenie Radia SK2. Za chwilę newsy z kraju i świata, ale ja też w sumie jeszcze się z wami newsem podzielę. Mówiłem już o bardzo zdolnym młodym mechaniku samochodowym z Nowego Sącza, a teraz trzeba pochwalić się innym superbohaterem. Tomasz Szypuła z Baborowa na Opolszczyźnie zajął 2. miejsce w międzynarodowym konkursie lodów. Czyli okazuje się, że jest wicemistrzem, jeśli chodzi o przygotowywanie lodów rzemieślniczych. Wielkie gratulacje. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajął Hiszpan. Włosi, którzy z lodów słyną, są na 3. i 4. miejscu. Czyli można w sumie powiedzieć, że pan Tomasz zostawił konkurencję na lodzie.
1: SK2. Reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na

0: nas przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Aqui do MediaMarkt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś.
9: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: I po reklamie.
11: Jest 11, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas autostrady w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny, a objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 4 godzin. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska po wcześniejszej kolizji ciężarówki. 3 śmigłowce nadal dogaszają pożar lasu w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. Wśród atrakcji czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca. Odbędzie się w hali Expo 21. Na pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
12: Kuba, dzięki za newsy, zapraszam ponownie za godzinę, a tymczasem kolejna godzina Radia Śniadaniowego, czyli naszego sobotniego spotkania. Michał Hanczak, witajcie. Ostatnia nocka, ten hit na dobry początek tej godziny, a potem Kolońska i Szlugi. Kto był wczoraj na koncercie Sanach w Poznaniu? A, i jeszcze będzie piosenka o ZUS-ie. Tego trzeba posłuchać.

W Radiu SK2 Budka Suflera z Krzysztofem Cugowskim, który dzisiaj obchodzi urodziny, więc pozdrawiamy pana Krzysztofa bardzo serdecznie, ale to nie jedyny bardzo zdolny i znany polski artysta, który świętuje 30 maja urodziny. O artystce pewnej opowiem za kilka chwil, teraz jednak będzie o dzieciach. O dzieciach, które podjęły się nietypowego wyzwania, bo zaśpiewały piosenkę o emeryturze, rencie i urlopie macierzyńskim. Dzieciaki z Sosnowca w ramach takiego projektu, który jest realizowany w szkołach podstawowych, mają lekcje na temat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No i oprócz tego, że dowiadują się, na czym polega działalność ZUS-u, to też nagrywają filmy, rolki, tworzą komiksy, no i nagrywają piosenki.

0: Las. Klaudia Mastalerz, jestem nauczycielem muzyki w szkole podstawowej numer 8 w Sosnowcu. Temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest czasami czarną magią, jeśli chodzi o nas, o dorosłe osoby, a co dopiero o dzieci, ale właśnie ta forma piosenki sprawia, że jest to naprawdę przystępne.
1: Dzięki rytmowi piosenki łatwiej zapamiętać dane rzeczy.
2: To nie jest łatwy temat, ZUS.
3: No nie jest to łatwy, jest to specyficzny temat, ale było w miarę w porządku, żeby się nauczyć.
4: Dzieci śpiewające piosenkę o ZUS-ie. To brzmi dość abstrakcyjnie, ale jak słychać było, całkiem wesoło. Jeśli chodzi o muzykę i dorosłych, którym się ZUS może muzycznie jakoś kojarzyć, na przykład tym, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, no to tutaj jednak ten dobór repertuaru byłby chyba inny.

0: Wilki i Baśka na antenie Radia SK2. Ale teraz nie o Baśce, tylko o Alicji. Alicji Majewskiej, która dzisiaj obchodzi urodziny. Wspominałem wam parę chwil temu, że urodziny ma dzisiaj Krzysztof Cugowski, ale 30 maja urodziła się także pani Alicja Majewska, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Życzę jej wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że wielokrotnie jeszcze spotkamy się na jej koncertach. Czy to tych solowych, czy to tych, na których występuje gościnnie, jak na przykład tu u Sanach nie tak dawno. Alicja Majewska też wielokrotnie wracała do Opola, a że za chwilę zaczyna się festiwal w Opolu, przypominam, że my też tam będziemy jako Radio SK2 już w najbliższy piątek, to przypomnijmy teraz sobie z okazji urodzin Alicji Majewskiej hit, który w 1986 roku wygrał konkurs Premier. To była piosenka Odkryjemy miłość nieznaną. No znana doskonale.
1: SK2.

0: Dzięki, że jesteś. To brzmi jak idealny hit, żeby zadedykować go mamie. W tym tygodniu mieliśmy Dzień Mamy, ale przecież cały rok powinniśmy mamie mówić o tym, że ją kochamy i być dla niej dobrzy, a nie tylko od święta. Mam nadzieję, że o tym pamiętacie. Ale że pamiętacie też o tym, że pojutrze to mamy Dzień Dziecka i też można dziecku tak zaśpiewać. A my w Radiu SK 2 świętujemy Dzień Dziecka już teraz. Mamy dla was, dla tych najmłodszych, ale też dla całych rodzin, coś specjalnego, a to w związku ze zbliżającą się premierą filmu Toy Story 5 powstała nowa stacja radiowa w internecie SK Toy Story Radio. Usłyszycie tam zarówno głosy znane z filmów z tej serii, ale też nasze głosy, prezenterów Radia SK i SK 2 w nieco innej formie, dlatego że nadajemy z pokoju dziecięcego i jesteśmy zabawkami. Zresztą nie będę gołosłowny, chcę wam kogoś przedstawić. Poznajcie moje zabawkowe alter ego. To Labrador, no Blablador nawet, bo dużo gada. Ma na imię Hany. No to dawaj, wchodź na antenę.
1: Przy mikrofonie gadający pies. No taki zabawkowy, pluszowy Blablador, co wabi się Hany. Cześć! Czy ktoś słucha mnie teraz może z rodzicami w samochodzie? Ja uwielbiam jeździć na wycieczki, a zaraz lato, wakacje i pojedziemy w niej jedną podróż. O ile dzieci nas zabiorą. Wycieczki są super, doszczekane na maksa.
0: Tego to Blabladora, ale też wiele innych postaci zabawkowych, które mówią głosami radiowców, których znacie, znajdziecie w SK Toy Story Radio, w mobilnej apce Radia SK, ale też na stronie internetowej. Oczywiście to radio pełne muzyki, więc oprócz wejść antenowych, nie brakuje także najpiękniejszych polskich hitów z filmów Disneya i Pixara.
2: SK2. Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Znałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
11: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
12: Mediamarkt.
11: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką,

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ketchup publiczki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: I po reklamie.

0: tuż przed godziną 12 na antenie Radia SK2 Kaja i jej hit na językach. Ostatnio na językach jest między innymi pewien człowiek, który naprawdę musi mieć nierówno pod kopułą, ale z drugiej strony go bardzo podziwiam. To jest estoński slackliner, czyli człowiek, który chodzi po linie na wysokości. Jan Rus się nazywa, jeżeli dobrze wymawiam jego nazwisko. Jutro ma podjąć się wyjątkowego wyzwania w Polsce, ponieważ ma przejść 180 metrów nad ziemią po linie, która będzie zawieszona, w sumie już jest zawieszona między Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie a Warsaw Tower, czyli to jest ten najwyższy budynek w Unii Europejskiej w tej chwili. Oby pogoda pozwoliła, no i oby rzeczywiście wszystko się udało, chociaż to ekstremalne balansowanie po cienkiej linie to dla wielu osób jest codzienność. Na przykład jeżeli ktoś ma niewyparzony język i w tym tygodniu powiedział swojemu szefowi, co o nim myśli, tak prosto w twarz, no to zdecydowanie budzi w moich oczach podziw nie mniejszy niż wspomniany slackliner.
1: SK2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.

0: 399,99 99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. To będzie ostatnia reklama.
10: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska. www.karczmarycerska.com.pl.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Agata Bogucka, zapraszam. To najważniejsza impreza w mieście. Dni Białej Podlaskiej. Wydarzenie rokrocznie przyciąga tłumy. Przed nami koncerty, aktywności sportowe i atrakcje dla najmłodszych. Dzisiaj na scenie wystąpią gwiazdy młodego pokolenia, Jonatan oraz Myszkowski. Spotykamy się już dzisiaj w Bielskim Amfiteatrze. Start koncertów o godzinie 20, a wstęp jest wolny. Kolejny dzień świętowania już jutro.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska, Biała Podlaska, ulica Brzeska 174, www.karczmarycerska.com.pl.
15: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nie żyje 67-letnia Polka, zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwań turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych klifów w rejonie słowackiego raju. Karambol na Krajowej 80C pod Bydgoszczą. W Strzyżawie przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni. Ruch odbywa się wahadłowo. Mogło dojść do kibicowskiej ustawki, ale zareagowały służby. W samym centrum Chorzowa kilkudziesięciu pseudokibiców zebrało się tam we wtorek wieczorem, licząc na starcie z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło. Na miejsce szybko wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interwencja zakończyła się bez zatrzymania.
16: Minuta po 12 już. Jakoś tak w soboty czas leci za szybko, prawda? Ale mam nadzieję, że przynajmniej przyjemnie. Z hitami w Radiu SK2 gram najlepsze polskie hity. Na początek tej godziny Wolne Duchy, Daria Zawiałow, Mrozu, Bracia Kacperczyk, Michał Hanczak. Zapraszam. Aha, i jeszcze w tej godzinie poruszymy też bardzo ważny temat. Rosołu jako symbolu polskiej gościnności.

Gdy będziesz sam, to wspólny hit Wiktorii Kidy i Oskara Cymsa, który to wokalista ostatnio miał niezbyt dobre spotkanie z mikrofonem, ale za to bardzo bliskie, podczas jednego z koncertów plenerowych. Tak śpiewał, tak się ruszał, że przywalił sobie mikrofonem w zęby i niestety jedyneczka się ukruszyła. Czego Oskar nie ukrywał, wszystko to pokazał w mediach społecznościowych. Na szczęście szybko trafił w dobre ręce i problem został zażegnany, także w ten weekend Oskar Cymsa z pięknym uśmiechem się wszędzie na koncertach plenerowych pokazuje. Jeśli chodzi o koncerty plenerowe, to w Olsztynie trwa Kortowiada. Dzisiaj na scenie Kortowiady m.in. królowa polskiej muzyki. Nie trzeba czekać, aż rozmrożą ją na Sylwestra, bo Maryla Rodowicz dziś nad Jeziorem Kortowskim się pojawi. W Radiu SK2 też. Za kilka chwil zagram hit W sumie nie jest źle. Ale wcześniej Demono i Póki na to czas. A wracając jeszcze na chwilę do Oskara i jego wypadku na scenie, można już teraz śmiało powiedzieć o nim, że on na muzyce zęby zjadł. SK

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ta ekipa w tym tygodniu zaskoczyła nas kolejnym premierowym singlem spod szyldu Męskie Granie Orkiestra 2026. Zresztą graliśmy wam już kawałek pod tytułem Tańczę, a to hymn tegorocznego Męskiego Grania, czyli Nareszcie. Nareszcie mamy weekend, nareszcie spotykamy się w Radiu SK2. Zawsze czekam na te nasze sobotnie spotkania. Między innymi też po to, żeby trochę z wami powspominać, a dzisiaj sięgnę po album, który skończył niedawno 20 lat. Przenosimy się do 2006 roku, wtedy to właśnie w maju ukazała się płyta Mysłowic pod tytułem Happiness is Easy, a singlem, który tę płytę promował, był hit Mieć czy Być. Bardzo ważne pytanie, filozoficzne, można sobie porozważać w weekend, jeżeli ktoś ma ochotę. Ja tylko w kwestii Mieć czy Być powiem, że zespół Mysłowic miał kolejną platynową płytę na koncie dzięki Happiness is Easy, no i był cały czas wtedy na topie.
2: SK2

0: Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity, oczywiście te od grupy T-Love również. To King na naszej antenie. Ten program nazywam radiem śniadaniowym, ale teraz akurat z racji, że zbliżamy się już bardziej do pory obiadowej, no i mamy weekend, to będę mówił o rosole. Rosół to jest zupa dobra na wszystko. Na różne imprezy okolicznościowe rosół. Na niedzielny obiad rosół. Na przeziębienie rosół. Na kaca rosół też daje radę. Więc wcale nie dziwię się Muzeum Pałacu w Wilanowie w Warszawie, że rozpoczęło właśnie projekt, który ma na celu wpisanie rosołu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jak przekonują w muzeum, rosół to nie jest taka zwykła zupa, to jest symbol polskiej gościnności. To jest też cały rytuał powstawania rosołu, podawania rosołu, rodzinnych spotkań i wielowiekowej tradycji. Trzymam bardzo mocno kciuki, mimo że nie jestem największym fanem rosołu. Bardziej wolę to, co w poniedziałki powstaje z rosołu niedzielnego, czyli pomidorówkę, ale jednak no, trzeba przyznać, że jest to kultowa polska zupa. Za kilka chwil w Radiu SK2 Warius Manx i hit pod tytułem Maj. W końcu maj cały czas trwa, momentami był całkiem gorący, tak więc można było się rozebrać do rosołu.
1: SK2. Reklama.
2: Burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca bawimy się razem w Piszczacu.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
7: MediaMarkt.
8: Tylko teraz! Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
9: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: A jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: No, do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz!
1: teraz waga cię promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Może nie dostali Fryderyka za najlepszy debiut ostatniego roku, ale co tam, i tak są the best i mają mnóstwo fanów dzięki swojej energii i swoim hitom. Na gali Fryderyków wykonali dość, a w Radiu SK2 teraz zagrałem ich nowy kawałek, czyli Stygnie lato. To Kuba i Kuba przed godziną 13. Krzesło w studiu Radia SK2 nie wystygnie, bo za chwilę zajmie je Kamil Kowalski i on zagra wam kolejne najlepsze polskie hity, między innymi Sezon od Dawida Podsiadły, a ja wracam do was za tydzień o tej samej porze, czyli o 9 rano w Radiu Śniadaniowym. Ale być może z niektórymi jeszcze dzisiaj wieczorem zobaczę się na krakowskim Wawelu podczas koncertu Igo. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.

0: Key do Media Markt.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Jest 13. News Esk 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek ważne informacje dla kierowców. S3 zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na trasie w pobliżu Międzyrzecza samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ranny kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dalej też ogromne utrudnienia na A1 pod Toruniem. Doszło tam do 2 zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych. Trasa jest zablokowana zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw, głównie w centralnej i południowej Polsce. W prognozach burze z miejscowymi obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zgromadzi producentów broni i sprzętu wojskowego. Na odwiedzających będą czekać na przykład czołg Abrams czy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne, m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
13: My nie bronimy się przed tym ostatnim weekendem, bo to już jest ostatni weekend maja.
14: To już ostatni?
13: No i gdzieniegdzie nawet. Pada w południowo-zachodnim kwadraciku Polski, tak jak mówiłeś, to my i tak spędzamy go razem. W słonecznych nastrojach Kaśka Sochacka, Doda, Samach czy Monika Brodka.

0: Tak maszerujemy z obowiązkami. Właśnie w tym tempie Dawid Podsiadło i sezon WSC 2 kwadrans po 13. Idealna pora na ciasteczko. Co powiecie na tak zwane ciasteczko, które nazywa się Kamilka? Ciasteczka Kamilki są. To są nowe, słodkie babeczki. Zaczęła je robić jedna z piekarni w Poroninie. Wczoraj się pochwaliła. Babeczki nazwała Kamilki. Ale dlaczego? Na cześć naszego mistrza olimpijskiego, skoczka narciarskiego Kamila Stocha, który zakończył już swoją karierę sportową i teraz będzie kosił trawę przed rodzinnym domem w Zębie. I tu będzie wrzucał babeczki na ząb.
1: SK2.

Też mam to w ulubionych. Marisa i Odkochaj w SC2. W sobotę najlepsze polskie hity, między nimi też najlepsze polskie gorące newsy, kochani. Przed momentem Maja Chwalińska wolejem dziewczyna zamknęła sprawę, wygrała z grecką tenisistką Sakari 2-1 na francuskich kortach Rolanda Garrosa. No i dostała się do 1/8 finału. No to Paryż dzisiaj śpiewa po polsku, jak w SC2.

0: marzymy o miłości. Dawid Kwiatkowski, facet, który czasami po koncertach zaprasza fanów na backstage. Tam można zrobić sobie z nim selfie, przybić piątkę, zamienić kilka zdań, ale tak samo czasem przekonać się, co widziałem przed chwilą na Instagramie, że gwiazdy też są całkiem normalnymi ludźmi. No dobra, może poza tym, że śpiewają trochę lepiej od nas.
1: SK2.
2: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.

0: Wsłuchaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
10: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
9: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
10: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
9: To biegnij po kolejne, póki promocja.
10: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
11: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca. Bawimy się razem w Piszczacu.
14: I po reklamie.

0: przy takich hitach, to jakby kilometry same uciekają spod kół, a kierunkowskaz miga w odpowiednim rytmie muzyki. Carla Fernandez i więcej w Radiu SK2 będę miał dla Was po godzinie 14 najlepszych polskich hiciorów, a o 14 punktualnie również najnowsze informacje, m.in. dla kierowców. Dajcie głośniej.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
6: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
7: W drugiej alejce po prawej.
6: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
7: A, to prawda.
6: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
7: No jasne.
8: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska. www.karczmarycerska.com.pl.
15: Co? Gdzie? Kiedy?
16: Agata Bogucka, zapraszam. Wczesne wykrywanie zmian na skórze może nas uchronić przed większymi komplikacjami. Dlatego już jutro na Bialski Plac Wolności zawita tak zwany Dermobus. Mówi Dagmara Samselska, prezeska Fundacji Amicus.
17: Akcja Dermobus jest skierowana do wszystkich osób, które mają przewlekłe choroby skóry, jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry.
16: Bezpłatne porady będą prowadzone w godzinach od 10 do 16.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska, Biała Podlaska, ulica Brzeska 174, www.karczmarycerska.com.pl.
18: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Sukces Polki na wielkim szlemie. Maja Chwalińska wygrała w trzeciej rundzie French Open. Pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2, awansując tym samym do 1/8 finału. Jedna osoba poszkodowana po wypadku w Kaliszu. W mieście są spore utrudnienia. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku. Łódź, stolicą influencerów i social mediów. W EC1 trwa festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi czy nowym trendom w internecie.
19: Trendy na Instagramie. Jak to wygląda w tym roku?
20: Mocno stawiamy na autentyczność, ale przez to, że tak rozwija się AI, mocno idziemy w takie trendy, gdzie widać twarz.
19: Co to znaczy być autentycznym na Instagramie?
20: To jest po prostu to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy.
18: Ocenia ekspertka Michalina Plińska w rozmowie z Grzegorzem Mnichem. Festiwal potrwa do niedzieli.
0: Przed nami wyjątkowa druga połowa sobotniego grillowania i to najlepszych polskich hitów. Hity także w finale Lidze Mistrzów, bo to już dzisiaj.
21: To prawda, za 4 godziny, niecałe już.
0: Oglądasz?
21: No oczywiście.
0: Tam gra PSG i...
21: Paris Saint-Germain z Arsenalem. Arsenal będzie walczył o tytuł.
0: Arsenal Londyn, tak?
21: No, a gdzie? Jaki inny masz Arsenal?
0: No nie ma takiego miasta jak Londyn. No. Jest Lądek, Lądek Zdrój.

0: hipnotyzujące gitary Owena z Agnieszką Chylińską na czele w ST2, kiedy powiem sobie dość. Macie już dość sprzątania? A co ma powiedzieć Aga Chylińska? Przyznała ostatnio w jednym z kolorowych portali, że u niej w domu panuje totalny chaos. Albo inaczej, nieład klasyczny, kolorowe ściany, stosy książek, dziecięce rysunki w łazience. Też widzę zdjęcie, o, leżą ręczniki i ubrania obok, odkurzacz tak samo. A propos, odkurzacz, który wie, że dzisiaj sobota i trzeba wziąć się do roboty. A jak właśnie sprzątacie, to w ST2 gramy takie polskie hity, że odkurzacz poprowadzi was jak sam Rafał Maserak.
1: SK2.
0: Dziś na pewno nie sprząta Roxy Węgiel. Dzisiaj gra koncert w Pilzinie i Koszycach Małych. Jutro Warszawa i Zielona Góra. No, dobrze jest jak jest, intensywnie.

sam, szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak piękne jest.

0: Kaszka Cerek-Ficka w SC 2, 25 minut po godzinie 14. Nie padamy na kolana, ale zabieramy wszystkie swoje rzeczy i pakujemy się do wehikułu czasu.
1: SK 2, wehikuł czasu.
0: Tego muzycznego w SC 2 cofnął nas o 47 lat, kochanie. Jesteśmy w 1979 roku, w którym powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w historii polskiej muzyki. I nie chodzi tutaj o Edytę Górniak i Mietka Szcześniaka oraz ich słynną Dumkę na dwa serca, ale o Annę Janter i Zbyszka Hołdysa. Ich utwór Ktoś między nami powstał właściwie w ekspresowym tempie. Ania obudziła autora tekstu telefonem o pierwszej w nocy, jak ten smacznie spał, i poprosiła, by do rana, do dziesiątej, napisał słowa do melodii, którą nuciła mu przez telefon namiętnie. A sam Hołdys wcale nie chciał śpiewać w tym duecie. No, mówił, że Anka jest za bardzo popowa, on jest gitarzystą. Podobno ta obiecała załatwić Hołdysowi wywiad w telewizji. No i ten się zgodził zaśpiewać. Czasem właśnie tak rodziły się największe polskie hity.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Anna Jantar, Zbigniew Hołdys. Ktoś między nami w SC2.

0: Gwiazda, Ania Wyszkoni, Lampa i Sofa w SC2, za moment Meslowic ze scenariuszem dla waszych sąsiadów i Róże Europy. A propos gwiazd, gwiazda telewizyjna czytam w kolorowej gazecie internetowej, Agata Młynarska, otwarcie o emeryturach gwiazd. Według niej nie spodziewała się, zaczynając ten zawód, że w przyszłości gwiazdy będą mieć tak niskie emerytury.
1: SK2.
0: A ja myślałem, że gwiazdy potrafią patrzeć w przyszłość.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Fundary!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków, sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
2: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędziasz 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
7: I po reklamie.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: najlepsze, najpiękniejsze róże i to z całej Europy, tylko w Radiu SK2, delikatne jak jedwab. A za chwilę godzina 15, po 15 dwie dziewczyny połączą swoje siły. Sanach i Daria Zawiałow. Będzie Eldorado.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League, PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
17: Play. To będzie ostatnia reklama.
1: 18,47,12.
18: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
18: To ja też chcę!
1: 24,30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
0: W kalendarzu dzisiaj 30 dzień maja, między innymi Światowy Dzień Soku. Dlatego proponuję wznieść toast perfekcyjny za dzisiejszego jubilata, bo imieniny obchodzi 30 maja Ferdynand. A z Ferdkiem to nie będzie kiepski weekend. On wie, co jest najlepsze.
20: Najlepsze polskie hity.
0: Słodkie miłe życie już za chwilę w Kombiaku, a teraz Kaśka Kowalska. Ja Kowalski, witajcie w SC2.

0: Wiktor, Waligura i jego cztery pory roku w SC2. To teraz jeszcze Zgorzelec. Czytam właśnie w internecie, że 1 000 000 złotych wypadł z konwoju, pieniądze znalazł 51-latek. A tata zawsze powtarzał, jak byłem mały, patrz pod nogi.
1: SK2.
0: A propos, jak wasze dzieciaki teraz rozrabiają, a wy ogarniacie ten cały domowy chaos... Odpalcie SK Toy Story Radio. Jest coś takiego, mówię wam. Wczoraj to zrobiłem. Dzieciaki przeniosły się do świata zabawek. Ja miałem chwilę dla siebie. SK Toy Story Radio. Sprawdźcie na sk.pl.

0: Moment. To chyba jest najdłuższa chwila. Kasia Sienkiewicz ze swoimi momentami w ST2 i teraz jest taki odpowiedni, aby zagłosować na ten numer w gorącej liście polskich 20 hitów. Kolejne notowanie gorącej polskiej 20 w piątek, a za niecałe 6 godzin na scenie.
1: SK2.
0: Blue Cafe dzisiaj na żywo w Dąbrowie Górniczej. No, na próbie sporo deszczowych chmur, ale są powody do świętowania. Dominika Gawenda w tym roku obchodzi 20-lecie w zespole Blue Cafe.

0: SC2 Baranowski. Czułe miejsce, czyli serce. W Sejmie też bije serce. Decyzji, które odczuwamy. Sejm uchwalił ustawę antyłańcuchową. To co, panowie? Dzisiaj wieczorem wychodzimy z domu.
1: SK2.
0: Tylko bez szaleństw, żebyśmy nie musieli tego odszczekać.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze. Polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
1: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: A cappuccino też za 7?
6: Też.
7: A flat white?
6: Też.
7: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
12: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
15: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
14: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
15: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
14: To biegnij po kolejne, póki promocja.
15: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
14: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
1: I po reklamie.

0: I to są hity, przy których genialnie kręci się kilometry. Dawid Podsiadło ze swoimi tazosami. Te tazosy to są takie krążki, które kiedyś znajdowało się w chipsach. I takim tazosem wymienimy się z Bledką na 2 dni. Czy się zgodzi? Przekonamy się po 16 w ST2.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steel Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca bawimy się razem w Piszczacu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska. www.karczmarycerska.com.pl.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
19: Agata Bogucka, zapraszam. Bielczanie, wracamy do gry. Od 1 czerwca startujemy w rywalizacji rowerowej stolicy Polski. Do pobicia mamy kolejny rekord. Nasz cel 1,5 miliona kilometrów. Tradycyjnie już 1 czerwca ruszamy o północy z Placu Wolności na Night Ride. Tego samego dnia o 17 spotykamy się na rodzinnym rowerowym rajdzie. Kilometry kręcimy przez cały czerwiec z aplikacją Aktywne Miasta. Szczegóły na miejskim fanpage'u.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska, Biała Podlaska, ulica Brzeska 174, www.karczmarycerska.com.pl.
0: 16. Z wami niezmiennie. SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hiciory. Nad częścią kraju też niezłe, hitowe deszczowe chmury. Na południowy zachód powoli zaczynają się zbierać. Nie, wschód. A temperatura? W okolicach 20 stopni, więc ani za zimno, ani za gorąco. W sam raz na sobotnie popołudnie z polskimi hiciami.
1: Najlepsze polskie hity.
20: Polskie hity.
0: W pierwszym hicie. Dodaj, melodia ta, Kowalski, witajcie w ST2.

0: T-Love i taka Warszawa. Taka, że po tym weekendzie, od poniedziałku w całej Warszawie w nocy będzie obowiązywać nocna prohibicja. Nie kupimy nigdzie w stolicy w nocy alkoholu.
1: SK2.
0: No w końcu, jak w Warszawie jest Pałac Kultury, to musi być też kultura picia. Monika Lewczuk w SK2.

0: Ewa Farna ogłasza Westy 2 ewakuację do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Przenosimy się do 1994 roku. To wtedy właśnie nasze, no my w sumie jako dzieciaki graliśmy w pierwsze konsole Sony PlayStation, bo się pojawiły w 1994. Nasi rodzice też pamiętają pewnie, na zawsze zapisał się ten rok w historii polskich gier liczbowych, bo 80 osób trafiło szóstkę wtedy w lotto i każdy otrzymał po niecałe 10 tysięcy złotych, ale cenniejszy był numer, który powstał w tym czasie. 32 lata temu piosenka znalazła się na 5. studyjnym albumie grupy Universe, Tyle chciałem ci dać. Wielki hit sieci, jedna z najpiękniejszych i najbardziej poruszających ballad polskich duetów lat 90.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I mimo swojego spokoju cały czas ma w sobie tę magię. 30 milionów wyświetleń na YouTubie. I licznik cały czas bije od 32 lat. Universe, Beata Kozidrak, Westy 2. Tyle chciałem ci dać.

0: Patrycja Markowska w SC2, drogi kolego. Tutaj się nie ma co śmiać. Doczekaliśmy się pierwszego w historii elektrycznego Ferrari. Jest, powstało, wygląda jak wygląda. Wiadomo, że jest cichutkie. Model nazywa się Luz i uwaga, podczas premiery elektrycznego Ferrari był nawet sam papież, tak? No i muszę wam powiedzieć, że kto jak kto, ale Leonowi XIV na pewno się spodoba. Elektryk, on ceni sobie ciszę.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
10: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Czasami trzeba też i tak w sobotnie popołudnie, jak w utworze Mamamu, po prostu być bez żadnego planu, bez presji, bez biegu za kolejną sprawą. Przy kuchennym stole załóżmy, albo na działce, na balkonie z kawką, albo na kanapie. Spędzimy z Wami ten czas również po godzinie 17 w ST2 z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatów w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
6: Blik.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena zostawi.
0: Czyli polska jazda w chmurach bez postoju oraz pozostałe.
1: Najlepsze polskie hity.
13: Polskie hity.
1: SK2.
0: A na szczycie... w szczytowej formie Groupson Westy 2 Kowalski, witajcie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie w SC2. 20 teraz kilometrów pod górę. Urwiska, brak barierek, 150 niebezpiecznych zakrętów, a cel? Wjechać na szczyt. Tego chcę dokonać w kolejnym miesiącu, czytam. Wygrać legendarny wyścig do chmur, pierwszy w historii Polak. Kierowca Maciej Serafin. Udało mu się dostać do tego najstarszego, udało mi się wyczytać na świecie, górskiego amerykańskiego wyścigu. No, trzymamy kciuki i przyczepności w drodze do chmur.
2: SK2.
1: W SC2 nie trzeba jeździć po górach. Tu też można czuć się jak w chmurach. A ten klimat robią najlepsze polskie hity. Hity Ania Dąbrowska, ten od niej.

Lor, dziewczyny, którym jest wszystko jedno i wszystko źle, na mnie, bo w SC2 gramy tylko najlepsze polskie hity i to takich hitów można czuć się na polskiej autostradzie, jakby przemierzać amerykańskie prerie. Słuchajcie, Rafał Brzozowski teraz tak będzie mógł się czuć. Zdobył prawo jazdy kategorii C plus E, czyli może jeździć tirami. To jak ktoś z nim jedzie i pyta się, czy daleko jeszcze, to on mówi: tak, blisko.

0: Askar Cyms, ależ to jest dobre. W SC2 tylko mamy najlepsze polskie hity i czytam, że uwaga, mamy aż 4 nowe restauracje z gwiazdką Michelin w Polsce. I w sumie jest już 11 takich restauracji, gdzie możemy zjeść. No właśnie ciekawe, co oni tam podają. Foie gras?
1: Nie jakieś tam foie gras, biała kiełbasa z cielęciną.
2: SK2. Autopromocja. SK2 prezentuje 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
11: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
10: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
11: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
10: To biegnij po kolejne, póki promocja.
11: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
10: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
2: I po reklamie.

0: SC2 Daria Zawiałow, a do studia Przywiałow Antoninę Van Dessel. Cześć, Antonina.
1: Cześć.
0: Dzisiaj 30 maja, bo w kalendarzu sprawdziłem, jest Dzień Ziemniaka.
1: O, miałam.
0: Dzień Ziemniaka, tak. Czyli zostawiam was z dziewczyną Antoniną, która ma paluszki jak fryteczki. Ja mam za to policzki jak pyzy, a łączy nas to, że wszyscy mamy kopytka. Bawcie się dobrze.
2: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Na zegarach punktualnie godzina 18 w sobotę 30 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity. I w tej godzinie na playliście widzę takie mocne numery, że koniecznie musicie zostać z nami. Dzień dobry!

Dobry numer na sobotę, cookies i piersi, całuj mnie, no więc to takie, wiecie, całujcie się. Zero podtekstów, zero. A jeżeli chodzi o pogodę, bo na radiowym korytarzu ciągle ktoś mnie pyta i narzeka, że co z tą pogodą, jaki weekend, co będzie. No za tydzień mamy kolejny długi weekend po majówce, zobaczcie jak to szybko zleciało. Będzie weekend Bożego Ciała, znowu wolne, znowu Polacy ruszą na działki i odpalają, będą odpalać swoje grille. No i pięknie, bo za tydzień ma być piękna pogoda. Dzisiaj co się wypada nad całą Polską, to się wypada i już będzie tylko lepiej. A jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy i planujecie jakieś spacery, no to weźcie ze sobą parasol na wszelki wypadek, dlatego że dzisiaj tak nad całą Polską idą deszcze i tak przychodzą falami, falami. Ale deszcz jest potrzebny, więc nie narzekamy, a parasol można ze sobą wziąć. A my lecimy dalej w sobotę z muzyką najlepszą i polską. SK2. Już teraz u nas super gościu Krzysztof Zalewski. Miłość, miłość w Radiu SK2.

0: Czasu.
1: To był Kas Najnumer Piękniejsza, a my w wehikule czasu Radia SK2 przenosimy się teraz do roku 1985, w którym ludzie siedzieli w kinach z pysznym popcornem i oglądali kultowy film Powrót do przyszłości, gdzie był wehikuł czasu, który wyglądał jak samochód. W tym roku również mieliśmy premierę pierwszej wersji Windowsa, Windows 1.0, debiutował wtedy na komputerach. No i również w 1985 roku przyszedł na świat portugalski, wybitny piłkarz Cristiano Ronaldo. A co działo się wtedy w Polsce? W Polsce w tym samym roku miała premierę piosenka Papierowy Księżyc, która debiutowała podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To jest kultowy przebój muzyczny, legenda PRL-u. No i już za chwilę posłuchamy sobie tej piosenki, która ma tak naprawdę głębokie przesłanie i mówi o tym, co się nigdy nie starzeje, czyli o miłości, krótkim romansie. No i tak, no i co tu mówić dalej? Posłuchajmy już teraz Halina Frąckowiak, Papierowy Księżyc w Radiu SK2.

0: Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, to były Łzy i Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, czyli kultowy numer tego zespołu. Dzisiaj koledzy radiowcy powiedzieli mi, że jest bardzo ważne święto wszystkich, którzy kochają sport, czyli finał Ligi Mistrzów, gdzie zagrają dwa kluby, francuskie PSG i Arsenal London. I ja przyznaję, ja za bardzo się na sportach nie znam, a już szczególnie na piłce nożnej to nie, ale tak pomyślałam sobie, że dziewczyny, teraz komunikat do was. Panowie, niech sobie te gole i te strzały oglądają, a my strzelmy sobie w ramach tego jakąś nową sukienkę na lato na przykład. Co wy na to? Deal?
1: SK2. Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
13: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca bawimy się razem w Piszczacu.
19: I po reklamie.

0: My zbliżamy się powoli do godziny 19, a to była Edyta Górniak i jej numer Dotyk. Po 19 SK2 nie zwalnia tempa i w sobotę gra dla Was dalej najlepiej i w 100% po polsku. Na początek film ma nam Natalia Zastępa i jeszcze będziemy się bardziej rozkręcać, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
12: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
14: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
13: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
14: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
13: To biegnij po kolejne, póki promocja.
14: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
13: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
0: No i wybiła godzina 19 w ostatnią sobotę maja. Ja nazywam się Antonina Wandesel, to jest Radio SK2. Witajcie i zapraszam Was, bo będzie bardzo dużo najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego sprawdzam cały czas, co dzieje się podczas finału Ligi Mistrzów. Tam gra Arsenal London i Paris Saint-Germain i na ten moment 0-1 dla Arsenal London. Będziemy patrzeć, co dalej.

To był Metzner i jego Gotham w Radiu SK2. A już pojutrze mamy Dzień Dziecka i my mamy z tej okazji coś wyjątkowego nie tylko dla najmłodszych, ale też dla wszystkich, którzy pamiętają świat Toy Story ze swojego dzieciństwa. Słuchajcie, w aplikacji naszej starszej siostry, czyli Radia SK i na stronie sk.pl działa już SK Toy Story Radio. To jest jedyna taka stacja, w której zabawki przejmują antenę. Są komunikaty spod łóżka, alarmy przed sprzątaniem pokoju, reklamy dla zabawek, no i mnóstwo muzyki ze znanych filmów i animacji Disneya i Pixara. Więc hity znane i lubiane. Usłyszycie tam także prowadzących Radia SK i Radia SK2, a nawet mnie, bo miałam przyjemność wcielić się w jedną z ról w tym wyjątkowym świecie zabawek i jestem tam panią lampką, kronikarką, więc jeżeli będziecie słuchać, to wsłuchujcie się dobrze. Sprawdźcie koniecznie SK Toy Story Radio w aplikacji Radia SK i na sk.pl. A przypominam, że premiera Toy Story 5 Disneya i Pixara już 17 czerwca. SK2. A teraz super duet Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie w Radiu SK2.

0: I tak właśnie gramy wam w Radiu SK2. To była Carla Fernandez i numer Chcę tu zostać. Teraz porozmawiamy o Edwardzie Warchockim, który podbija media społecznościowe i wygląda trochę tak, jakby uciekł z roku 2050. Kim jest Edward? To jest humanoidalny robot, który jeszcze chwilę temu wydawał się zabawką dostępną wyłącznie dla gigantycznych firm, a dzisiaj może kosztować około 60 tysięcy złotych. No i to oznacza, że w niektórych przypadkach jest tańszy od używanego samochodu. No i teraz wyobraźcie sobie taką rozmowę przy grillu. Ktoś się chwali, że właśnie kupił sobie nowe auto. Na co wy wkraczacie i mówicie: fajnie, a ja właśnie wczoraj kupiłem sobie robota. No i nagle kończą się wszystkie argumenty. Przyszłość zdecydowanie robi się coraz ciekawsza. Naprawdę, można mieć robota w domu.
1: SK2.
0: A muzycznie teraz u nas Kuba i Kuba, stygnie lato, bez robotów.

To był numer No co ty od Oskara Cymsa. A ja mam teraz wiadomość, która może wywołać lekką panikę wśród właścicieli psów i kotów. Sztuczna inteligencja podobno coraz lepiej radzi sobie z tłumaczeniem szczekania i miauczenia. Powstały nawet urządzenia i aplikacje, które analizują dźwięki oraz zachowania zwierząt i próbują powiedzieć nam, o co chodzi naszym pupilom. No i tak zaczęłam się zastanawiać, czy my na pewno chcemy znać prawdę. No bo wszyscy liczymy na komunikaty w stylu kocham cię człowieku, albo dziękuję za wspólne spacery, poprzytulaj mnie jeszcze trochę. No a tymczasem tłumaczenie może brzmieć, to już trzeci raz, kiedy otworzyłeś lodówkę i nic nie dostałem do jedzenia. Albo przestań mnie tarmosić, mam już po prostu dosyć. No, wyobraźcie to sobie, więc może jednak nie wszystkie bariery komunikacyjne warto przełamywać. Na szczęście jest jeden język, który wszyscy rozumiemy tak samo. To jest oczywiście co? Dobra muzyka, którą gwarantuje Wam Radio SK2. I sprawdźmy, co dalej na playliście.

0: to będzie bledka, komu miałabym powiedzieć. Posłuchajmy, niezależnie od tego, czy jesteśmy psem, kotem, czy człowiekiem.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
4: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 20. To był Sobel i jego numer Kochasz. Po 20 na początek Poparzeni kawą 3. Duet Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i elektryczne gitary. Koniecznie zostańcie z nami, bo SK2 to bardzo dobry wybór na sobotni wieczór, na bifory, aftery i co tam tylko chcecie. Antonina van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, dobrego weekendu i pa!
1: Reklama.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: reklama.
1: Burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca bawimy się razem w Piszczacu.
0: I po reklamie.

0: SK2, Biała Podlaska.
1: Ja chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem, jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia. Przemierzamy cały świat.